0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

SK Olsztyn.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Uwaga! Ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect. Klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect. Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się twoja przemiana.
2: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.renault.pl.
4: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
7: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
6: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta ActiVot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
7: Brzmi super.
6: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn.

0: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn Lubelska 39A. alcar.renault.pl.
1: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
2: Co tam jesz? Wygląda...
4: I po reklamie.

0: życie i cieszyć się seksem. MaxiGramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
3: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn, Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
12: Dzień dobry, Eskawa, dzień dobry, Andrzej Brzozowski. Wtorek wyskakuje nam już z kalendarza, a termometry w Olsztynie i okolicy wskazują 15 stopni. Dzisiaj na warmińsko-mazurskim niebie tylko i wyłącznie słońce, a temperatura maksymalna wahać się będzie od 20 do 23 stopni. Olsztyn, Warmia i Mazury, jeszcze raz Eskawa, dzień dobry.
11: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn, Sikorskiego 19/3.
13: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Moskwa ostrzega, a Kijów odpowiada. Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy. Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u. O czym więcej z Kijowa, korespondent SK Jołych Biłecki.
14: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Kijów, Ołech Biłecki.
13: Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce na trasie łączącej Poznań i Piłę. Pociąg zderzył się tam z ciężarówką, a w wypadku zginął jej kierowca. Do zderzenia doszło na przejeździe bez szlabanu, a jedynie z krzyżem Świętego Andrzeja i znakiem stop.
15: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
13: Mówi Anna Znajewska-Pawluk. Z PKP PLK ze wstępnych nieoficjalnych informacji wynika, że tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Alechia Gdańsk nie rezygnuje. Klub nie uznaje decyzji o degradacji z ekstraklasy do pierwszej ligi. Lechia zaczęła sezon z 5 odjętymi punktami w ramach kary od PZPN-u. Gdyby nie ta kara, utrzymałaby się w ekstraklasie.
16: Sprawa ta pozostaje obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego prowadzonego przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu w Lozannie.
13: Mówi rzeczniczka Lechi Karolina Kawula. Odjęte punkty były karą za zaległości finansowe, jakie miał klub.
17: SK Olsztyn News.
12: W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok odnalezionych w sobotę w studni we wsi Skajbot. Nie udało się ustalić ani mechanizmu śmierci odnalezionej osoby, ani jej tożsamości. Udało się jedynie ustalić, że zmarły to mężczyzna. Prokuratura rejonowa w Szczytnie zajmuje się sprawą martwego psa znalezionego w jeziorze domowym Dużym w Szczytnie. Zwierzę wyłowił jeden z wędkarzy, miało mieć do szyi przywiązaną cegłę. Sprawcy może grozić 5 lat więzienia. Kortowiada startuje już jutro. Na dwóch scenach wystąpi ponad 20 artystów. Poza koncertami kilkanaście imprez towarzyszących, a o Kortowiadzie piszemy na olsztyn.sk.pl.
18: Dzisiaj wtorek. Wtorek to jest taki poniedziałek, tylko zapisany innymi literkami. Pamiętajcie o tym.
19: Dzisiaj jest Światowy Dzień Drakuli.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie.

0: Dzień mamy, to prawda, rzeczywiście, wszystko się zgadza. Czyli kolejny dowód na to, jeśli chodzi o Drakuli, że wtorek to krwi koryto, można by rzec.
1: Co z dniem mamy, to też się łączy. Wtorek w ogóle, słuchajcie, to jest dzień na literę W. I skoro ustaliliśmy, że jest średnio przyjemny, to może ktoś ma coś przyjemnego na literkę W właśnie. Bo mama to też jest na literkę W, tylko ona akurat leży na plecach, odpoczywa.

0: Alex Warren, jeszcze coś o tym, że z nocy mu zostało Fever Dream. 8 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: No i dzień dobry wam mówimy z samego rana. Przed chwileczką chłopcy zadali bardzo inteligentne pytanie, takie zaskakujące. Po prostu co dzisiaj we wtorek na literę W może was spotkać?
0: Przyjemnego, bo sam wtorek podobny do poniedziałku, taki jeszcze, no taki nie za bardzo i ten tego.
1: Ale więc... już taki trochę mniej ten teges.
0: Nikt jeszcze, patrzycie na mnie i nie powiedzieliście, że Wiktor jest na literę W i jest przyjemny.
1: A wiesz, że w ogóle o tym nie pomyślałam?
2: Ja też w ogóle o tym nie pomyślałem.
1: To znaczy, że będziesz bogaty. W tej kategorii, no.
2: To znaczy, że będziesz bogaty, nie wiadomo kiedy, ale będziesz.
0: No właśnie.
1: No to sprawdzamy w takim razie, co na eskowym messengerku. Hallo.
3: Nie jestem pewna, ale myślę, że jakoś to w wybronię. Może wypłata?
0: No właśnie. I tylko o tych pieniądzach.
1: Więcej! Więcej!
0: Kto jeszcze w takim razie? Ale jakiś taki niematerialista może tym razem, co?
4: Przyjemne na literkę W to jest wolne.
1: Więcej!
2: Więcej, znowu więcej, dobrze. Ktoś jeszcze? Halo?
5: Cześć, Eska, przyjemne rzeczy na literę W. No oczywiście, że w czas, weekend, no nic tylko tak, odpoczywać.
1: Przepraszam, ale weekend jest na literkę W.
2: Mły, błąd, no, kasujemy.
0: Weekend jest na literkę R, jak Radek Liszewski.
6: Jankes.
7: Jankes.
6: I Wiktor.
0: Janki?
2: Mhm.
0: A może wielka kawa?
2: Dobrze robię, już się robi.

0: na stałe.
1: Jest z nami na stałe nasza kochana Jadzia, 19 po 6.
2: Dzień dobry.
3: Jadziu, coś miłego na literę W potrzebujemy.
2: Woda.
1: Dobrze.
3: Tak, tam na pewno nie ma tej kreski nad O?
2: To jest twoje przypuszczenie. Pracowanie.
4: Wiktor spragniony, Bidulka. Zaraz ci przyniesiemy kawkę, herbatkę i wodę.
1: Tak,
4: i
1: wodę. Woda, ważna kwestia dzisiaj. Tak dużo kremów do opalania i dużo wody, bo będzie bardzo ciepło w całym kraju.
3: Słuchajcie, syn Małgorzaty Rozenek, czyli Majdan Tadeusz Junior Mały.
4: Co tam u niego ciekawego? On jakoś urodziny teraz świętował, prawda?
3: 16. To już nie jest takie małe dziecko. I słuchajcie, świętował w wyjątkowym, bo golfowym stylu. Jak zdradziła Małgonia, nastolatek w dniu swoich urodzin rozegrał urodzinowy pierwszy w życiu turniej golfowy.
4: Wow.
1: Gratulujemy, naprawdę, bardzo.
2: Bogate dzieci grają w golfa. Te mniej bogate zakładają go przez głowę.
1: No dobrze. A, czekaj, mój syn ani to, ani to. On nie ma golfa żadnego. Ani nie gra w golfa,
4: czyli
1: ani
4: jesteś klasą się średnią.
2: Albo musisz go nauczyć grać w golfa, albo kupić golf.
4: Słuchajcie,
1: golfa kupię.
4: To a propos tych bardziej bogatych, Klaudia Halejsio.
1: O tak,
4: ona
1: ja lubię bardzo.
4: Ona zostanie żoną biznesmena Oskara Wojciechowskiego.
1: Oni dopiero biorą teraz ślub, prawda?
4: Tak. Zaskakujące. Ja tak też długo myślałam, że już są po.
1: Bo tam i dzieci, i domy, i te inne.
4: Miliony.
3: Mógłby być mężem Oskara też.
4: Z tej okazji zabrała swoje koleżanki na zagraniczny wieczór panieński. No i wedle relacji w internecie szaleństwo zaczęło się już na lotnisku, a potem impreza przeniosła się do samolotu.
1: W samolocie tańczymy.
3: I to dopiero początek tego wylotu na weekend panieński.
2: Po weekendzie tak o was będą pisać.
3: Jak to?
2: Bo słyszałam, że też gdzieś imprezować lecicie.
1: To prawda.
4: Ale u nas nie skończy się intercyzą.
1: Kto wie, kama?
0: Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadzi.
4: Ale rozwodem może.
1: O, dziękujemy ci bardzo. Kochamy cię.
3: Jadziu.
2: Co?
3: No właśnie coś czekamy, aż coś odpowiesz na koniec.
1: Że kochamy cię?
2: No, ja was też. Ale to nie na W.

0: To już 26 minut po godzinie 6 rano. Wiktor przeżuwa śniadanie, a ponieważ szukamy rzeczy na literę W, to powiem wspaniałe śniadanie.
1: Wiadomości przede wszystkim, a nawet newsy już za chwilę. Marcin Procki wejdzie tu, słuchajcie, w koszulce z napisem Konstytucja.
2: Naprawdę to, czyli był u Lecha Wałęsy?
1: No, zaraz się przekonasz.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026. Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
6: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
7: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
7: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
7: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
7: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
8: Olsztyn, Westerplatte 1A.
7: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour.
13: Pogodny i ciepły poranek w Olsztynie i na Warmii i Mazurach. Andrzej Brzozowski. W tej chwili termometry wskazują już 16 stopni. W ciągu dnia maksymalnie temperatura dobije do 23. No i na warmińsko-mazurskim niebie dzisiaj tylko i wyłącznie będzie rządzić słońce. Na ulicach Olsztyna jeszcze spokój, czyli ruch jest umiarkowany. Jedźcie uważnie.
12: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour. Olsztyn, Tuwima 23.
14: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszam. Rosja wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Reaguje w MSZ. Resort zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będzie traktowany jako celowy i zamierzony. A Polacy nie chcą nowej konstytucji. 41% ankietowanych uważa, że Polska potrzebuje nowej ustawy zasadniczej. Przeciwnego zdania w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest ponad 50% zapytanych. A przypomnę, pracę nad nową konstytucją zainicjował prezydent.
15: SK Sport News.
14: To był udany poniedziałek dla polskich tenisistów. Ci w komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wenjian, a notujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w czterech setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. A Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej. Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewym potwierdził trener drużyny grającej w MLS.

0: Na Rolandzie grają, my też gramy. Za chwilę wracamy do hitów na czasie we wtorek 26 maja.
1: No i przypominamy, że wstajemy we wtorek. To jest dzień taki jeszcze, powiedzmy, trochę pachnący poniedziałkiem. Szukamy fajnych rzeczy na W.
2: A może wylot z radiem SK?
3: O, to. Jeszcze mamy dla was takie cuda.
1: Dzisiaj jest dzień mamy, a my gramy tatę. Tatę ma krę.

0: wcale nie tak daleko stąd, bo już do siódmej tylko i wyłącznie 23 minuty.
1: Tak jest, a my przeglądamy to, co ważne dla kraju i dla całego świata. Rodzina królewska się kłania brytyjska, teraz słuchajcie. Okazuje się, że książę William...
0: Przepraszam, który to? Ten starszy czy ten młodszy?
1: No ten taki chyba...
0: Ten rudy.
1: Ten rudawy, tak okay, mi się okay, wydaje, okay, że to no. chyba on, no. Mm-hmm. Zresztą przypomnijmy... Jak jego tata brzmiał ostatnio?
2: Czy w miarę mocy swojej sprawie, by prawo i sprawiedliwość, miłosierdziu panowały we wszystkich wyrokach twoich?
3: Sprawie.
1: Tak, słychać, popierają prawo i sprawiedliwość.
4: Nie z jakiegoś serialu? To nie było
1: nie, to okay. prosto z kościoła. Podczas koronacji jego taty, czyli króla Karola. Ale wróćmy do Williama. No. William, słuchajcie, flirtował ostatnio z 94-letnią kobietą. No tak piszą super. Media. Mhm. Kobieta zaproponowała, aby on został z nią w pokoju i na jego żart, że jest tam tylko jedno łóżko, odparła: nic mnie to nie obchodzi, mi to nie przeszkadza. Taka pięknie, sytuacja, no.
4: Czyli co, 94 lata na karku, a w głowie wciąż zasada, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, tak?
1: Tak jest.
0: Pamiętajcie, naprawdę, rodzynka tym słodsza, im bardziej pomarszczona. No.
5: Kama i Wiktor.
1: Jak będzie po angielsku rodzynka?
6: Reklama.
7: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej

0: wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
2: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
8: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
9: I po reklamie.

0: O, 11 minut do godziny 7, już teraz.
1: Happy birthday to you. Kasia, Kaśka.
2: Pięknie.
3: Budzi w urodziny.
2: Prawie jak ci z tych chórków u Coolio.
0: Ale super, naprawdę Kama jeszcze trochę i wydamy płytę długo grającą oczywiście ze wszystkimi imionami świata z naszej akcji pod tytułem Eska budzi w urodziny.
2: Dzień dobry, Kasiu.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak ty się czujesz w dniu swoich urodzin? Od tego zacznijmy. To, czy to jest najpiękniejszy poranek w tym roku?
4: Myślę, że tak. Dzisiaj mam podwójne święto, urodziny, dzień mamy, więc fantastycznie.
0: A idziesz do pracy?
4: No właśnie, dzisiaj mam cudowny dzień, bo mam wolne, więc nie idę do pracy,
2: więc dzisiaj spędzam
4: czas w rodzinie.
0: Jesteś, powiedziałaś nam poza anteną, kelnerką między innymi, no bo chciałem życzyć takich porządnych napiwków, albo żeby napisać sobie na czole, dzisiaj mam urodziny, dawać duże napiwki, no i wtedy by wszyscy reagowali.
2: Ale na szczęście, to jest spryta Kaśka, wzięła wolne w dniu urodzin.
5: Ale pozwól, Kasiu, że dzisiaj to my ciebie obsłużymy, a nie na odwrót, jak to zazwyczaj w twojej pracy, i wręczymy ci stówkę urodzinową.
0: O, proszę.
4: Ojej. Dziękuję bardzo.
0: A dostałaś kiedyś wyższy napiwek niż stówka?
4: Nie zdarzało się, tak.
0: Na przykład ile?
4: 400-500 zł.
5: Wow!
2: To naprawdę.
0: Tak, człowiek przyszedł na hot doga i zostawił 400 na piwku. Bardzo dobrze.
2: Czuję, że to chyba był jakiś podkochujący się klient.
4: Nie, chyba nie.
2: No ale wszystkiego najlepszego również dla twojego ukochanego. Dla tego właśnie, który dał nam znać, że ty to ty.
4: Ojej.
5: Okazuje się, że masz fajnego męża, który do nas napisał. Składa ci najlepsze życzenia urodzinowe. No i pamiętaj, że jesteś najlepsza.
4: Dziękuję bardzo.
0: Jakieś przesłanie do narodu jeszcze od ciebie? Prosimy. No?
4: Kochajcie się, uśmiechajcie się i to chyba najważniejsze w życiu.
3: Radio SK.
0: Słyszeliście? Kama, chodź, idziemy, kochajcie się, powiedziała słuchaczka.
5: No to wy się kochajcie, a ja się będę uśmiechać.
0: Hurra!
2: A w pojedynkę się liczy?
0: Tak!

0: Fajnie gramy, co?
1: Oj, zawsze, zawsze i wszędzie oczywiście. Eska najlepsza będziesz. 6 minut i będzie z nami godzina 7.
2: Za momencik panie do nas, do studia Marcin Trocki, będzie zadawał pytanie, kto by chciał, komu niedaleko do Krakowa i kto chciałby zostać prezydentem.
3: No bo miejsce się zrobiło na stanowisku, no i teraz cały zestaw egzotycznych kandydatów już stoi w kolejce.
1: I są celebryci między innymi, niesamowite.
3: Żelazny Marian Banaś, on się zgłosił jako chyba pierwszy z tych takich zewnętrznych kandydatów, ale wczoraj na Twitterze również, czy na portalu X swoją kandydaturę, chyba na poważnie, ogłosiła Marianna Schreiber.
1: Ta Marianna Schreiber?
3: A Marianna Schreiber.
1: Mhm. No to dziękujemy.
4: No. Jankes. I Wiktor.
5: Reklama.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co?

0: 5900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
13: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
14: Sprawdź to sam, check it out.
13: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie. Yeah.

0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
1: Brzozowski z Olsztyn melduje się z kolejnym pogodowym raportem. W Olsztynie okolicy 16, miejscami nawet 17 stopni. Odczuwalna to 12-13 stopni. Wtorek na Warmii i Mazurach pogodny, słoneczny, no i ciepły, bo dzisiaj maksymalnie temperatura dobije do 23 stopni. Na ulicach Olsztyna poranne zamieszanie trwa, więc jedźcie uważnie.
0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
2: Zbliża się siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u, a do tych słów z Warszawy dołączają się także przedstawiciele Unii Europejskiej. Kraków bez prezydenta, ale będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego. SK News teraz krakowski reporterski Aleksander Ruszkowski. Olku, wynik referendum jakoś wpłynie na życie mieszkańców?
3: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
4: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje, przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
3: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełnił Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
2: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce. Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działania władz. Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem?

0: Odpowiedzi na to pytanie szukał reporter eski Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
1: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości, w zabudowaniach.
2: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza, że tu jest...
1: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
0: A reportaż dziennikarza eski znajdziecie na sk.pl.
3: SK Olsztyn News.
4: Śledczym nie udało się ustalić tożsamości mężczyzny znalezionego w studni we wsi Skajboty.
5: Prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA.
4: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Makabrycznego odkrycia dokonała w sobotę nowa właścicielka posesji. Port lotniczy Olsztyn-Mazury z największym procentowym wzrostem pasażerów w 2025 roku wśród polskich lotnisk. Z usług portu w Szymanach skorzystało prawie 30% więcej podróżnych niż rok wcześniej.
0: Dzień dobry, witamy raz jeszcze we wtorek, 26 maja. Dzień mamy. Co jeszcze mamy?
6: Mamy jeszcze Dzień Drakuli, no i mamy też poczucie, że wtorek jest taki jakiś taki... O, nie do końca dobry, więc szukamy czegoś miłego na W, jak wtorek.
7: Cześć ekipa, moje dzisiejsze słowo na W to wałkowanie. Jestem w trakcie klejenia pierogów ruskich.
8: Ślinka cieknie.
0: Wałkowanie.
8: Wydaje mi się, że robiłam to dzisiaj rano przed wstaniem z łóżka.
0: Wałkowałaś? Kogo co?
8: Siebie.

0: Buongiorno, prego, mamacita, dla wszystkich mamusiek The Colors właśnie.
1: I Italo Disco.
0: Papa Mobile.
2: Proszę bardzo. Słuchajcie, no dobra, z pizzerii wychodzimy, idziemy zbierać butelki. Niemal codziennie pojawiają się doniesienia o rekordowych kwotach uzyskiwanych przez zbieraczy opakowań objętych systemem kaucyjnym.
0: Tak, bo już to noszą po parę tysięcy butelek. Nawet,
2: no. Właśnie, no ale zrobił się problem. W sensie, no ktoś tam już zaczyna węczyć.
1: Jaki znowu problem?
2: No, ci, że oddają nie swoje butelki, generując przychód, więc powinni zapłacić od tego podatek. Sprawie przygląda się urzędy skarbowe, patrzą coraz większymi oczami na sytuację.
0: Ale przepraszam, czy tu w tym wszystkim nie miało chodzić o ekologię?
1: Słuchaj, opodatkowana ekologia jest bardziej ekologiczna, okej? Okay?

0: Boza i Magnetic w Radiu SK. Lubimy ten numer. I 14 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Lubimy tę zabawę i zapraszamy do tego, żebyście dzwonili 664-402-302. Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody, a nagrody zdecydowanie się przydadzą, bo jest to nasza eskowa torba, eskowa butelka. Dzisiaj gorąco, warto się nawadniać. No i jeszcze kilka innych fajnych eskowych niespodzianek.
0: Pójdę do piwnicy, do nas radiowej i wezmę wszystko, co ma na sobie napisane SK.
2: Wszystko!
0: Wszystko! Wszystko. Mamy radiową piwnicę? To ja chętnie się nią zainteresuję.
2: Nie, no. Nie. Tobie tam jest zakaz wstępu.
3: Tam są kotki, pokażę ci.
2: Dobra, odbieramy telefony. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy.
4: Siemanko, Michał z tej strony.
2: Cześć, Michałku.
3: Pierwsze.
0: No i lecimy z pierwszym, proszę bardzo.
5: Teraz uwaga, skup się. Jesteśmy na języku polskim, ale to jest język polski od tyłu. Zaczynając od litery F, powiedz polski alfabet właśnie od tyłu, czyli od F-ki do początku.
0: O Boże, kto to wymyślił?
6: Ja.
0: Bogej.
4: Uniesło kogoś.
0: No i co ty na to?
2: No dawaj. F, wcześniej jest...

0: No, ale w takim tempie to skończymy o 9.
1: Takie pytania, no wiecie co, no. Nie.
2: Ale skandal, Michał, skandal. Ja ci muszę powiedzieć, że ty nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy.
0: Jaki
2: ile radości
0: no.
2: Sprawiłeś Bogajowi, no.
0: Bo lubi uwalać ludzi.
3: Ja mógłbym być jakimś egzaminatorem na przykład.
0: FEDCBA, dziękujemy bardzo.
1: Do widzenia. Ja pytał Jankę z kartki i mądry, no.
2: Dokładnie. Trzymaj się, Michał, ściskamy cię mocno i odbieramy dalej telefony. Halo, dzień dobry.
4: Dobry.
2: Kto po drugiej stronie?
4: Halo, słychać mnie?
0: Tak, słychać. Jak masz na imię?
4: Ola.
5: Drugie.
0: Lecimy z drugim. Uwaga, jakie dwa kolory ma znak zakazu zatrzymywania się?
4: Uh-huh. Czerwony i niebieski.
0: Dobry. Tak jest, pani dobrze powiedziała.
5: Trzecie.
0: Ja pamiętam, bo wczoraj na chwilę stanąłem na takim zakazie.
5: Wczoraj odbyły się Fryderyki. Kto zgarnął nagrodę w kategorii Single Roku?
2: Kuban, Faust, Zalia, Kuban, Faust i Zalia. Czyli A, B, C, D. Dokładnie.
0: Dobrze, dobrze, tak Kyoto.
5: Czwarte.
0: Numer Kyoto naprawdę gra dobrze i wygrał sobie. No to lećmy z czwartym.
5: Uwaga, Kama, dajesz?
2: Tak, dzisiaj jest dzień mamy. No to teraz przez 6 sekund udawaj typową mamę.
4: Dlaczego to jest nieposprzątane? Co będzie dzisiaj na obiad? Dlaczego tego nie zrobiłeś?
2: My kobiety mamy to w DNA.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, to teraz posłuchaj uważnie, kto to powiedział.
6: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: O, to typowy ojciec. Kogo to głos? Mogę jeszcze raz zagrać?
6: Jeżeli ona zaraz stąd nie wyjdzie, eksploduje tu ponad 100-kilowa bomba!
5: Albo imię i nazwisko aktora, albo tej postaci.
2: Czy to jest...
4: Pazura?
5: Nie!
2: Ale imię się by zgadzało, chciałam powiedzieć.
5: Cezary Żak, a imię sceniczne Karol Krawczyk.
2: No, ale trzymaj się, Ola, wszystkiego najlepszego.
4: Do zobaczenia.
0: Dzięki. Dziękujemy oczywiście pięknie. No dobra, zatrzymaliśmy się na pytaniu numer 6. Jest osoba.
7: Halo, halo.
5: Dzień dobry, jak osoba grająca ma na imię?
7: Mateusz z tej strony.
5: Szóste.
0: Szóste pytanie, uwaga, podaj choćby jedno nazwisko Polaka, Polki, którzy grają na podczas turnieju Rolanda Garrosa. Już się rozpoczął.
7: To? Nowakowska.
0: Dobrze! Dobrze?
5: Tak?
0: Nowakowska,
5: ja nie wiem.
0: Ta dziewczyna Nowakowska, która wygrała z Olimpijką.
5: Wymyśliłeś to pytanie, to teraz powiedz, czy dobrze, czy nie.
0: To jest, jak ma na imię Nowakowska?
7: Oj, nie wiem.
3: A tu jest napisane, dobrze! Że jakaś Nowakowska zakończyła karierę.
5: To mam uznać czy nie? Słuchajcie,
0: czekajcie, nie, bo rzeczywiście, bo sprawdzamy na warze jeszcze.
3: Katarzyna Nowak!
0: Nowak, a nie Nowakowska, no właśnie, dlatego ja się zgubiłem.
5: To z radością powiem
0: Nie znasz Igi Świątek? Człowieku, chodziło o Igę Świątek przede wszystkim, nie, pod górę nam tutaj robisz. Dziękujemy pięknie, kolejna osoba. No i zapraszamy, siódme pytanie będzie.
5: Ostatnie, najlepsze. Kto z nami? Halo, witamy.
2: Halo, no, halo.
0: Dzień dobry.
3: Halo.
2: Dzień dobry, jesteś?
8: Halo, jestem, cześć, witajcie.
0: Cześć, dawaj.
2: Słuchaj, masz
5: siódme.
2: Ostatnie siódme pytanie, jeżeli uda ci się dobrze odpowiedzieć, to nagrody są twoje. I wyobraź sobie, że jesteś kapitanem samolotu na odlocie ściśle tajnym. Powitaj nas wszystkich na pokładzie przed lotem.
8: Witajcie kochani, lecimy teraz na najlepszą przygodę naszego życia, z najlepszą muzyką, w najlepszym towarzystwie, w najcieplejsze miejsce na świecie.
2: A dokąd lecimy?
8: Pomidor?
0: My też pomidor oczywiście, dalej nie wiemy. No dobra,
2: słuchajcie, jutro ostatnia szansa na to, żeby faktycznie wsiąść na pokład naszego samolotu. Jak sami słyszycie, pani kapitan świetnie nas przywitała. A dla pani kapitan torba, butelka i dodatkowo skupy gadżety.
8: Dziękuję.
0: Dziękujemy.
5: Idziemy z Jankesem do piwnicy.
0: Idziemy.

0: 26 minut po godzinie 7. Za chwilę ważna informacja dla mojej mamy Tereski, która mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Zachodnio-pomorskie jest też blisko. Lubuskie jest blisko. Znaczy w Lubuskim mieszka. Ty też mieszkasz.
1: Tak
0: mieszka
1: jest.
0: Twoja mama.
2: Skomplikowane, no.
0: Chodzi o to, że tam będzie bardzo gorąco. Drogie
3: idzie
0: mamy, uwaga.
3: Do nas wielkie ciepło.
0: Zachodnio-pomorskie, lubuskie okolice, tam dzisiaj bardzo gorąco, uwaga, uwaga, nawet 30 stopni w cieniu.
2: No więc więcej szczegółów o tym za chwilę Marcin Prowadzki. No,
1: jakbyśmy w ogrodzie mieli pana Kwiczoła, to by powiedział.
4: To ci powiem, ale ci powiem. Ciepło.

0: Reklama.
1: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto

0: Olsztyn. Nie mogę doczekać się wakacji.
1: A ja przeciwnie.
0: No coś ty, czemu?
1: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
0: Brzmi nieźle.
1: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gudkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. treehouse-nieruchomości.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
10: Ciepły, słoneczny, bardzo sympatyczny poranek w Olsztynie i okolicy. W tej chwili termometry wskazują 17 stopni. Od ciągu dnia temperatura w cieniu dobije do 23 stopni, a na niebie będzie rządzić słońce. Na ulicach Olsztyna poranne zamieszanie. Dużo dzieje się na wjazdówkach z osiedli na Górki, Jaroty i Pieczewo. Andrzej Brzozowski, trzymam kciuki za Wasze szybkie dotarcie do celu.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
11: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Parocki, zapraszam. To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku. Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura w nich może zbliżyć się do 30 stopni. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia. W jednym z wodociągów wykryto bakterie coli. Z tego powodu w szkole w Leśniewie odwołano lekcje.
12: Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby dystrybuować wodę butelkowaną dla mieszkańców. Ustawionych zostało również kilka zbiorników, beczkowozów i cystern.
11: Mówi nam Marcin Mikrant, wójt gminy Pucka. Taka sytuacja utrzyma się co najmniej dwa dni.
13: SK Sport News.
11: Bartosz Nowak, najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu. Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredriksena, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski. Z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane. Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru.
1: I Wiktor.
14: Wiktor.
1: Sprawił Elska.
15: Dzień dobry, good morning. Raz jeszcze buziaki w stronę. Mamy. Dzień mamy.
16: Tak jest.
15: 26 maja.
16: O mamo.
15: 26, a moja mama zawsze mówiła. Co mówiła? Mnie nie obchodzi, ty nie jesteś wszyscy.
1: Na czole se wytatuuj.
16: Idź już spać.
15: Tak mówiła twoja?
16: Tak.
1: Dajcie znać najlepsze teksty waszych mam. Oczywiście SK-owy Messenger czeka.

0: Jazzy w Radiu SK 21 minut i będzie z nami godzina 8. Jazzy to dzisiaj będzie w wielu miejscach, gdzie będą świętować mamy.
1: A czy my telefony od słuchaczy mamy? Mamy. Na temat mamy, mamy.
2: Oczywiście, mamo. Szukamy najlepszych tekstów waszych mam i tak sobie patrzę na was, panowie. Jeden w czapce, drugi w czapce. Wzięliście sobie do serduszka słowa mamy. Czapkę włóż, bo się przeziębisz.
0: Oj tak.
2: To właśnie
0: z Donkama, dobrze powiedziałaś.
1: Tak. Halo, dzień dobry.
3: Siemanko, najlepszy tekst od mojej mamy, jaki usłyszałem, to synu. Jakżeś głupi, to chociaż bądź poważny.
2: Ojej! Ała!
0: No, ale pewnie powiedziała to z takim, wiecie, takim uśmieszkiem. No.
1: One zawsze to mówią z głęboką troską, proszę pana. Halo?
4: Eska, moja mama zawsze się irytowała, że nie potrafimy zabrać do swoich pokoi prania, które zostało już wyprasowane i zawsze mówiła, że weźmie te wszystkie ubrania i wyrzuci na sam środek podwórka.
5: Jankes! Kama!
2: A to z kolei chyba sobie Doda do serduszka wzięła.
6: Reklama. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ados pod kładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: I po reklamie.
8: Esko.

0: płytny, zresztą z Pierce w Radiu SK. Słuchaj, no mógłby Nosel robić za mamuśkę. W końcu tyle razy kobietę udaje, że jakbyś coś za mamę nie powiedział,
1: to nigdy się nie zorientował.
0: Wszystko pewnie przed Noselkiem, oczywiście, jak najbardziej. I tak, pamiętajcie, Nosel mieszka na SK.pl.
2: I dzisiaj znowu robi za kobietę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
4: Tak, o co chodzi?
5: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
4: Urodzinowe, tak, moje.
5: Dobrze. Bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
4: Tak.
5: Aha, i bierzecie...
4: Mamy swój,
5: No właśnie.
4: Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzycie.
5: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać. Tak. I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
4: A to jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakichś, tych
5: tak,
4: pojemnikach,
5: tak, ta wódka? Tak, bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
4: To w kieliszki wtedy nalewa?
5: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
4: No bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, i będzie wieczało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
5: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
4: No nie wiem. A ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
5: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki. Jedno po ogórka, drugie po kiszon.
4: Ale pani odkręcać to i nalewać, nie?
5: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
4: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
5: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
4: Ale to w plastikach, to też nie bardzo, w tych plastikowych butelkach.
5: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
4: Dzieci nie będzie. Dwunastoletnia dziewczynka.
5: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno?
6: Cześć, ciocia, to ja, Kasia, zostałaś wkręcona w Radio SK.
4: A kurczę, a ja wiecie co, naprawdę... A ja to przeżywam, kurczę.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
7: Jankes, a co ty masz w tym kartonie po soku?
0: Ja? Bałagan. Dziękujemy bardzo. Pamiętajcie, Nosel cały czas czeka na wasze zgłoszenia. No zróbcie komuś dobrze. Zgłaszacie? O, kolega już się zgłasza.
2: Faktycznie, sama herbatka.
0: Za 7-8.

0: te Wiktory to jednak fajne chłopaki. Wiktor Waligura i Dry School. Cztery pory roku u nas w Esce.
1: Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień, dzień maja oczywiście. Kogo mamy dzisiaj urodziny? O, dzisiaj urodziny obchodzi kolega Krzysia, Krzysztofa...
2: Jalkowskiego.
1: Ibisza. Lenny Kravitz.
3: Okej.
1: Okay. No. Że oni tak dobrze wyglądają, że to jest w ogóle jakieś dziwne.
0: Jest też Krzysztof Olczak, słuchaj, akordeonista, który wystąpił w Fame MMA.
1: Naprawdę?
0: Naprawdę?
1: Tak. Tam takie rzeczy się dzieją, tak. Że wychodzi tak, do klatki akordeonista?
0: Z czego jesteś znany? Jego. Gram na akordeonie i zawalczyłem w Fame MMA.
3: Ale urodziny obchodzi również aktor. Aktor znany od 1670 roku, czyli Bartłomiej Topa.
0: No to wszystkiego najlepszego!
4: Wow.
0: No właśnie, przecież.
5: Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerywałem.
6: Głośniej!
5: Ja panu nie przerywałem!
6: Patrz mi w oczy, twardo! Twardo!
5: Ja panu nie przerywałem!
7: Jankes, Kama.
8: Kama i Wiktor.
7: Wiktor.
9: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
10: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
11: Autopromocja.
12: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
6: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
6: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
5: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
6: No.
7: Dzień mamy w Media Expert.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
3: To teraz Brzozowski jest z Olsztyn z kolejnym donosem pogodowym. W Olsztynie okolicy w tej chwili 17 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna w cieniu dobije do 23 stopni, a na niebie tylko i wyłącznie słońce. Na ulicach Olsztyna poranne zamieszanie utrzymuje się. Spowolnienie jeszcze na Wojska Polskiego i Jagiellońskiej. Uważajcie w okolicy Dworca Głównego.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
4: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. PiS zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA. Politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji Marcina Kierwińskiego po tym, jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka, minister Kierwiński powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
5: Kompletnie nie panuje nad tym, co się dzieje w Polsce. Tak samo pan premier Donald Tusk. I rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
4: Na sprawę wejścia służb do mieszkania jest badana. Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu wszczęła też prokuratura. A po odwołaniu prezydenta Krakowa pojawia się pomysł takiego referendum także w Rzeszowie. Wniosek o jego przeprowadzenie chce złożyć rzeszowski radny Jacek Strojny.
6: Uważam, że tutaj podstawy merytoryczne są.
4: A słyszymy od radnego, który zarzuca prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijałkowi m.in. pogarszający się stan finansów miasta. Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto. W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
7: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
8: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
9: Wyjazdu.
10: Dlaczego?
9: Żeby miała odpoczynek. Żeby miała najlepszy dzień.
4: A życzenia dla mam zebrała reporterka Eski Ola Kanoniak.
11: SK Olsztyn News.
3: Na Warmii i Mazurach rozpoczęły się kontrole obiektów noclegowych, których podczas wakacji będą wypoczywać dzieci i młodzież. Sanepid zapowiada zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, gdzie w poprzednich latach wykryto nieprawidłowości lub zgłaszano skargi. To będzie już czwarta odsłona miasteczka zawodów. W środę uczniowie klas 7 i 8 będą mogli odnaleźć swoją pasję i świadomie zaplanować zawodową przyszłość. Spotkanie w Centrum Szkoleń Branżowych przy ulicy Lubelskiej organizuje Wojewódzki Urząd Pracy. W Olsztynie rządzić będzie koszykówka. W hali Urania odbędzie się finał młodzieżowych mistrzostw Polski 3x3. Trzydniowa rywalizacja rozpocznie się w piątek.
12: Jankes,
13: Kama
14: i Wiktor.
15: Łomatko, Nosel się kręci po studiu.
16: Cześć Noselek.
15: Dzień dobry.
16: Jestem, sprawdzam was.
15: Nosel, co mówiła twoja mama zawsze?
16: No i po co mi matkujesz? No, po co?
15: Tak
16: ogarnij się, wiesz, żyć nie będę.
10: Mamy to. Faktycznie dzisiaj z okazji Dnia Mamy szukamy fajnych tekstów waszych mam. Dajcie znać na eskowym messengerze.
17: Okej, Eska. Wiadomo, polecę klasykiem, bo kto nie słyszał argumentacji na pytanie, dlaczego nie mogę? Bo nie.
15: Ale Noselku, mama jest z ciebie dumna, bo się ogarnąłeś.
17: Oczywiście. Idę w jej ślady.
10: Bo tak.
15: Bo tak, wiadomo.
17: I już.
15: Dajcie znać, co mówiła wasza mama.
10: Nie dyskutuj ze mną.

0: macie, to wszędzie jest tło.
1: Nie, dzisiaj ładnie jest, jeśli chodzi o smog w Warszawie, w okolicach, w całym kraju. Naprawdę, znaczy ładnie, w sensie nie ma. Jest okej. Okay. Jest oddychać.
2: Ale my od samego rana wspominamy o tym, że dzisiaj jest dzień mamy, ale życzeń to jeszcze nie złożyliśmy. Wszystkim

0: mamom, wszystkie mamy, chciałam wam powiedzieć, że jesteście najlepsze, najfantastyczniejsze i bez was ten świat by się nie kręcił, a kanapki w plecaku by miały swoje drugie życie.
1: Beatko,
2: kochamy,
1: kocham cię, Beatko!
3: Teresa! Mama!
2: Kochamy, rzeczywiście, jesteście niesamowite. To, że wy rodzicie dzieci, to w ogóle to jest jakiś... Nie do ogarnięcia w ogóle, Kama. No. Kama urodziła dwójkę dzieci, jest cudowna.
0: No, dziękuję ci bardzo. No, ale szukamy również najlepszych tekstów waszych mamuś.
4: Jak byłem mały, nie lubiłem zawsze jeść zupy i chciałem popijać to czymkolwiek. Wodą, piciem, sokiem, herbatą. I mama mi zawsze mówiła... picie masz w zupie.
1: A nie?
0: Cudowne kreacje
2: to. Jest ładne.
1: No, racja,
2: ja to sobie zapamiętam. Ja też będę tak matkował w domu. Do mojego
5: syna. Ktoś nadaje do puszczenia w radiu, chociaż podobno tak się kiedyś mówiło. Moja mama, jak już uraczyłam jej toną moich dziwnych mądrości i nie chciała już ze mną dyskutować, mówiła mi srali z dupali, z dupy się trzymali.
1: Grecka filozofka.
2: Co najmniej, ale no jak zostało córeczce, jak ładnie powtarza.
1: To jeszcze jeden. Ostatni, halo.
6: U mojej mamy zawsze było to odpowiedź na słowo kocham cię, ja ciebie też, ale czego chcesz? Pozdrawiam.
1: Jak to czego chcesz? Więcej, więcej hitów na czasie!

0: ściśle tajne.
1: Ja już czuję ekscytację, naprawdę.
2: Co tu się dzieje? Żadna zabawa nie wzbudza aż takich emocji poza anteną. Jankes sprawdza loty na Google'ach. Kama miksuje ze sobą podpowiedzi i pyta się AI-a. Ja się zastanawiam, dlaczego to nie Grecja, a może Malta, a może Hiszpania, a może Francja. Co tu się dzieje?
1: Słuchajcie, mamy zabawę odlot ściśle tajny. Jutro ostatnia szansa na to, żeby dołączyć do naszej jaskowej ekipy. W piątek lecimy wszyscy, ale nadal tak naprawdę nie wiemy dokąd. Wracamy w niedzielę wieczorem i my czujemy już wielką ekscytację, bo z Wiktorem byliśmy już na pierwszej edycji tej zabawy i
3: ja
1: możemy wam powiedzieć, że było fantastycznie.
3: Ja też byłem blisko tego, żeby do was dolecieć, ale samolot nie doleciał.
1: Cały czas nie wiemy, dokąd lecimy. Kapitan oczywiście udziela nam różnego rodzaju podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź była: poczujecie się bardzo młodo.
2: Potem, że ten region ma ich ponad 300.
1: Leci się tam bez paszportu.
2: Jest to miasto małego, wielkiego człowieka. Euro, tak,
1: i kostium kąpielowy oraz słońce jest tam zawsze.
2: I znają się na małych, suszonych owocach.
1: No i taka dziwna podpowiedź jest taka, że jest tam muzyka taka dosyć charakterystyczna dla tego kraju. Tak przynajmniej nam się wydaje, że jest muzyka, która pochodzi stamtąd.
2: Każdy kraj ma muzykę. No nie ma kraju bez muzyki.
1: A może to jest jakaś specjalna muzyka, która jest tylko tam. No nie wiem, na przykład Szkocja i będą grać na dudach.
2: Ja ci mówię, Zorba i Grecja.
3: Mi cały czas pachnie sałatką grecką. Jeśli to będzie Grecja, będę przeszczęśliwy, bo ja kocham, uwielbiam, tęsknię.
1: Ale tu jest jedna podpowiedź, która by mogła wskazywać na to, że masz rację, bo kierunek kojarzy się z geometrią. I mi najbardziej, poza Mezopotamią, której już nie ma, to faktycznie z Europy Grecja by tutaj... No, była w dobrym kierunku.
2: Ale Niemcy też pasują. Tata miał takie filmy wideo na kasetach kiedyś. I trójkąty były, pojawiały się.
1: Po niemiecku. Okay.
3: No dobrze, idźmy dalej.
1: Mamy jeszcze jakąś podpowiedź, którą moglibyśmy ujawnić? Może ona nam rozjaśni trochę kierunek?
2: Najnowsza podpowiedź od kapitana ujawniona dzisiaj, teraz.
4: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
3: Człowiek o wielu imionach.
2: Marek Konrad.
3: Jan Maria Rokita. To nie to chyba.
1: Człowiek,
3: co jeszcze może być?
1: O wielu imionach.
5: Ryszard Kalisz.
3: To maluło to taka norma, powiedzmy, no. Ale to rzeczywiście
1: no
3: chyba,
1: nie jest
3: ale,
1: to
3: ale,
1: łatwe.
3: Ale wiecie, ci bogowie greccy mieli takie chyba różne, takie tam dodatkowe.
1: No ale to on się nazywał albo Zeus, albo Prometeusz, no to nie, no,
2: była
1: tyle.
2: Ta była
3: Odyseusz, nie miał takich tam.

0: Słuchajcie, jeżeli macie oczywiście jakieś tropy, to możecie nam podpowiedzieć, a na pewno dokąd lecimy, sprawdzimy już w piątek.
1: Odlot ściśle tajny.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.

0: 26 minut po godzinie 8. Dzisiaj dzień mamy, 26 dzień maja. Mamy również urodziny Marcela, który obchodzi 10 lat. Marcel teraz jest z nami. Niech! No! Tata, Radziu, mama, wszyscy oczywiście ściskamy, kochamy, najlepszego oczywiście.
1: No, jak Marcelowi dobrze w życiu pójdzie, to może kiedyś zostanie prezydentem USA. O nim za chwilę procki w newsach. Jan

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
10: Czas na kolejne skrawe doniesienia pogodowe. Andrzej Brzozowski. 17 stopni w tej chwili w Olsztynie i okolicy. Odczuwalna to 13-14 stopnia. W ciągu dnia maksymalnie 23 stopnie w cieniu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę północno-zachodni nad wodą. A na ulicy Olsztyna małe poranne zamieszania, więc jedźcie uważnie.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn, Tuwima 20.
11: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Porocki, zapraszam. Dachowanie na trasie S19 na Podkarpaciu. To między węzłami Świlcza i Rzeszów Południe. Kierowcy jadący w kierunku autostrady A4 muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Donald Trump przejdzie dziś coroczne badania lekarskie. Biały Dom zapewnia, że prezydent USA jest w znakomitej formie. On sam twierdzi, że czuje się jak 50 lat temu. A niedawno grupa amerykańskich psychiatrów wydała oświadczenie, w którym stwierdzono, że Trump jest niezdolny do sprawowania urzędu. A mamy spadki na stacjach paliw. Dziś maksymalna cena benzyny 95 to 6 zł i 42 grosze. To spadek o 4 grosze w porównaniu do poniedziałkowych cen. Wyraźniej spadła cena oleju napędowego. To spadła o 10 groszy i teraz wynosi 6,75.
12: Jankes, Gama
13: i Wiktor.
12: W radiu
14: SK. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry wszystkim mamom. Dzisiaj dzień mamy, 26 maja.
15: A co mama mówi najczęściej?
16: Poczekaj, niech tylko ojciec wróci do domu.
14: No poczekaj, tylko wezmę Messengera i się nagram, SC.
15: Z okazji dnia mamy, ściskamy wszystkie mamusie, aczkolwiek Wiktorowi chyba na to nie pozwolimy. A wy nagrywajcie się nam na SK-owym Messengerze.

0: Pamiętajcie, wszystkie mamy, jesteście nie do zatrzymania. Unstoppable i Sia właśnie 20 minut do 9.
1: Nie do podrobienia. Tak. Kochamy was, jesteście wspaniałe.
0: Tak jest.
2: Ale wiesz, kto jest jeszcze wspaniały? Pewien pan w Krakowie. Pan człowiek, pan mężczyzna.
1: Nie.
2: Inny pan człowiek, który ma 162 lata i otrzymał zaświadczenie, że żyje i na tej podstawie odzyskał kamienicę.
1: Niesamowita historia, ale to jakiś, rozumiem, jakiś cyrk na kółkach błąd.
3: No tak, ale to znaczy, że
1: 162
3: też...
1: 162 lata?

0: życzenia się spełniły.
1: Ale jakie życzenia?
2: Dawaj, jakie życzenia? No,
0: zobaczy dziadek. Dziadek nas jeszcze wszystkich przeżyje. Kama.
3: Wiktor. Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z
4: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to. Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii pezliku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Gwiezdna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
4: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele gwiezdnej floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
3: Aura Centrum. To o nas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: I po reklamie.

0: fanatycznego słuchacza Maćka, który za każdym razem, jak gramy Eminema, wysyła nam albo zdjęcie Eminema, albo dzisiaj nagranie, w którym śpiewa hoppa, hoppa, wszystkie mamy!
1: Pozdrowienia oczywiście dla Maćka, fajnie, że z nami jesteś. Hej!
2: Od jutra nie gramy Eminema.
1: Hej! No nie róbmy ten moment tego Maćkowi, no.
0: Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień mamy, 26 dzień maja mamy, no i z racji tego zastanawiamy się, jakie cudowne teksty wasze mamy mówiły.
1: Moja mama ostatnio, jak byłem w Gorzowie, na derbach, które wygraliśmy oczywiście.
0: A wygraliście? Mm-hmm. Z Zieloną Górą.
1: No.
0: O, szok.
1: To krzyknęła przez balkon: gołąbki gotowe! Ile mogę czekać? O, tak było naprawdę, bo zamawialiśmy wcześniej z kumplami.
3: A propos gotowania.
4: Cześć, Eska. Ja pamiętam, jak moja mama zawsze na pytanie, co dziś na obiad, odpowiadała: ryż, mysz i kocie łapki. Pozdrawiam serdecznie.
0: Piękne.
1: Smacznego życzymy oczywiście.
3: A kiedy obiad? Jak się ziemniaki ugotują?
1: No dobra, lećmy dalej. Coś jeszcze?
5: Do mnie na przykład mama mówiła: jak se pościelisz, tak se wyśpisz, Maciuś.
3: Maciuś. No Maciuś chyba zawsze miał nieporządek na łóżeczku, coś mi się wydaje.
1: To sprzątaj po sobie.
3: No i jeszcze tak zwana kwestia tatuażu. To jest taki okres w życiu, kiedy każdy się zastanawia, czy mama pozwoli, czy nie pozwoli, i odpowiedź jest albo że na czole, albo...
6: Cześć, Eska. Moja mama zawsze mówiła: a to se na dupie zrób. No i pierwszy tatuaż

0: No kogo witam, kogo goszczę, jak mówili w pewnym programie telewizyjnym. Michu razem z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry, B3.
0: Niestety nie trafiony, nie zatopiony.
2: Boga i pocałuj pana.
3: Mam kuferek tylko.
4: A wiecie, że ja kiedyś w tym programie, to były statki, prawda?
0: Tak, na Polonii.
4: Wygrałem tam kiedyś, wysyłałem kartki pocztowe, naprawdę. No.
1: Zobaczcie, nie róbcie tego, zobaczcie, jak to się skończyło dla niego.
4: Serio, to było niesamowite.
2: Słuchajcie, dzięki wielkie za dzisiaj. Pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień mamy, dlatego ściskamy wszystkie mamy. Jesteście absolutnie wyjątkowe i fantastyczne.
4: No i za chwilę tata Michu, tak.
0: Najlepsza puenta telefoniczna przed nami na zakończenie dzisiejszego programu,
4: bo
0: o tych tekstach rozmawialiśmy i okazuje się, że...
5: Cześć SK, a ja to w ogóle mam wrażenie, że my wszyscy to chyba mieliśmy tą samą mamę w dzieciństwie.
6: Jankes, Kama i Wiktor. Autopromocja.
7: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
9: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie, a do tego tylko z aplikacją Biedronka borówki amerykańskie 300 gramów 8,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji, jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely.
2: My pojedziemy z pogodą, Andrzej Grzozowski. W tej chwili w Olsztynie i okolicy mamy 17, miejscami 18 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalna w cieniu dobije do 23 stopni. A na ulicach Olsztyna, gdzie nigdzie jeszcze małe poranne zamieszanie, miejcie się na baczności m.in. na Wojska Polskiego, na Sybiraków. No i oczy szok otwarte dzisiaj w okolicy Targowiska przy ulicy Grunwaldzkiej.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
3: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Karambol na Krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskiem. W Brzozie między Inowrocławiem a Bydgoszczą zderzyły się 4 osobówki i ciężarówka. Trasa jest nieprzejezdna. A wykolejony skład wciąż blokuje tory. W Garbatce w powiecie obornickim na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wczoraj w pociąg. Zginął kierowca ciężarówki. Przez całą noc na miejscu pracowali śledczy.
4: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
3: Mówi nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Trwają przygotowania do podniesienia wykolejonego pociągu. Utrudnienia na trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni. Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%. A to świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
5: Wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
3: Dlatego eksperci podpowiadają, by nie udostępniać danych bez zastanowienia, nie klikać w podejrzane linki i nie publikować zdjęć dzieci. Kamil Majchrzak jako ostatni polski singlista wyjdzie dziś na kort w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Rywalem polskiego tenisisty będzie Alejandro Tabilo. Początek ich meczu o 11, a do tej pory polscy tenisiści w komplecie przedostali się do drugiej rundy turnieju.
0: SK Olsztyn News.
2: Dziś w Olsztynie podpisanie umowy na budowę piłkarskiego środka szkoleniowego przy Alei Sybiraków. W pierwszym etapie prac powstanie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i krytą trybuną. Termin wykonania pracy wynosi 1,5 roku od momentu przekazania placu budowy. Prokuratura rejonowa w Szczytnie zajmuje się sprawą martwego psa znalezionego w jeziorze domowym dużym w Szczytnie. Zwierzę wyłowił jeden z wędkarzy. Miało mieć do szyi przywiązaną cegłę. Sprawcy może grozić 5 lat więzienia. Przed nami 65. Kortowiada i Juwenalia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dniach 27-30 maja. Więcej o tym na olsztyn.sk.pl.
6: Dzień mamy, dziś mamy wtorek, 26 maja i 9.03 na zegarach i mamy też hity na czasie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie, dosłownie za kilka chwil, będzie też Dawid Podsiadło, będzie też na przykład The Weeknd Weste. A na początek Majestic i Bonnie M, czyli Rasputin w tej trochę nowszej wersji. Michu Sobkowski, witajcie.

Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Jej juniu, jak ten czas szybko leci. Dopiero co przecież pamiętam, jak Katy Perry występowała w klipie do numeru Daisies z ciążowym brzuszkiem. A tu proszę bardzo, okazuje się, bo sprawdziłem, że dosłownie za 3 miesiące ten ciążowy brzuszek, który zamienił się w córkę o imieniu Daisy. Córeczka Daisy będzie obchodziła 6 lat, dokładnie 26 sierpnia. Więc Katy Perry również mogłaby świętować dzisiaj Dzień Matki. Mogłaby, gdyby nie to, że w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, zresztą jak w wielu krajach na świecie, również tych europejskich, Dzień Matki obchodzi się nie 26 maja, tak jak u nas, a w drugą niedzielę maja, w tym roku konkretnie to był 10 dzień maja. Za chwilę Kung City of Office London, czyli Galaxy, a później obiecany Dawid Podsiadło w SC. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: to promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: odstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej, z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
5: I po reklamie.
6: Jest.

0: uda mi się powiedzieć to poprawnie, czy nie? Silver, Lay All Your Love On Me. Jest, jest, jest! Tak zwany koszmar prezentera radiowego, taki tytuł. Piosenka o miłości, bo tam love się pojawiało, oczywiście, a jak się kogoś kocha, no to się o niego dba, prawda? Na przykład, jak się wsiada na rower, to coś robi? Zakłada się kask, albo komuś, albo sobie i komuś najlepiej. Pewnie już wiecie, że od 3 czerwca na rowerach, na deskorolkach, na hulajnogach każdy poniżej 16 roku życia kask będzie musiał mieć zgodnie z przepisami prawa. No ale to nie jest tak, że mózg, czaszka robią się jakieś takie bardziej wytrzymałe, jak skończą 16 lat i generalnie lepiej jest kask mieć zawsze, po prostu. I dlatego SK daje kaski. W ten weekend i w Dzień Dziecka kilkadziesiąt kasków wyląduje na waszych głowach, a zgłoszenia zupełnie za darmo w tym temacie na sk.pl. Oskar Cynzy za moment, a później Dua Lipa w SC.
1: Radio SK. Reklama.
2: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
3: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
2: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Activot Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
3: Brzmi super.
2: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
3: Przekonałeś mnie.
4: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
5: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
4: Nie, a czym się wyróżniają?
5: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
6: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
7: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1. Lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.

stygnie lato. To Kuba i Kuba, których można było zobaczyć i usłyszeć wczoraj na koniec gali rozdania Fryderyków, która właśnie wczoraj miała miejsce. Dwie statuetki, śmiało możemy powiedzieć, że jedną z największych zwycięzczyń była Zalia. A po godzinie 10 obiecuję, że zagram też jeden z numerów, które wczoraj na żywo podczas gali Fryderyki można było usłyszeć. Alex Warren i Fever Dream jednak na początek, zaraz po 10 w Escenie.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert.

0: Game over.
1: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura.

0: szybko na bikomania.pl i graj o nagrody!
1: Szukasz miejsca, które nadąży za twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura.

0: Olsztyn.pl. Gwiezdna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji. Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele Gwiezdnej Floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
1: Aura Centrum to o nas.
2: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. kontynenty.olsztyn.pl.
3: Nie mogę doczekać się wakacji.
4: A ja przeciwnie.
3: No coś ty, czemu?
4: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
3: Brzmi nieźle.
4: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour.
10: To teraz Brzozowski wraca z kolejnym raportem pogodowym. W Olsztynie i okolicy mamy 17-18 stopni. Odczuwalna to 13-14 stopni. W ciągu dnia maksymalnie temperatura w cieniu dobije do 23 stopni. Jakość powietrza, jakim przed południem oddychamy w Olsztynie, jest bardzo dobra.
9: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour, Olsztyn Tuwima 23.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszamy na początek. Przecław w zachodniopomorskim, gdzie od kilku godzin trwa akcja strażaków. W nocy w ogniu stanął szeregowiec. Strażacy nadal dogaszają poddasza. Jak słyszymy od mieszkańców i sąsiadów, to cud, że nikt nie został poszkodowany.
12: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
13: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą gdzie pojechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
11: No, spłonęły 3 mieszkania. Stan czwartego nie będzie pozwalał na powrót do niego lokatorów. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb, a drugiego wciąż szuka policja. Do ataku doszło na terenie osiedla Rozkosz.
14: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
11: Mówi nam Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Jeden z napastników usłyszał już zarzuty i trafił do aresztu. Około 160 tysięcy pielęgniarek. Tyle według najnowszego raportu brakuje w Polsce. Środowisko pielęgniarek szuka pomysłów, by zachęcić do zawodu.
15: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
11: Proponuje przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Dziura w tej grupie robi się coraz większa, bo pielęgniarki odchodzą na emeryturę, a w ich miejsce nie pojawiają się nowe.
16: SK Olsztyn. Sport.
10: Drużyny Indykpolu AZS Olsztyn nadal prowadzić będą Daniel Pliński i Marcin Mierzejewski. Pod ich wodzą zespół ze stolicy Warmii i Mazur zakończył miniony sezon na 6. miejscu i wywalczył awans do turnieju finałowego Pucharu Polski. Przygotowania do nowego sezonu Plus Ligi wystartują w drugiej połowie sierpnia. Rekord Bielsko-Biała Konstrukt Lubawa 4-1 w pierwszym meczu o trzecie miejsce w futsal Ekstraklasy. Rewanż w środę w Lubawie. W najbliższy weekend w Olsztynie rządzić będzie koszykówka. W hali Urania odbędzie się finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3. Trzydniowa rywalizacja rozpocznie się w piątek.
17: Wracając na chwilę do Fryderyków, statuetkę za album roku hip-hop dostał PZ za muzykę popularną. No to PZ z Jonatanem i Liwką, czyli Obejmuje Noce w Radiu SK dosłownie za 6 minut. Alex Warren na początek, później Calvin Harris i Rihanna 10:02 na zegarach. Festę już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Thomas Gray w Radiu SK i Rumors to nasze hity na czasie.
1: Ściśle tajne.
0: Odlot ściśle tajny, dokładnie, bo to o tym chciałem w tym momencie powiedzieć, bardzo konkretnie. Bo to nie są plotki, to są fakty. Już jutro na pokład naszego samolotu dostaniemy bilety naszego samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, bo takie są zasady. Ostatnia para, więc zgłosić się można za pomocą aplikacji Radia SK. Wiemy już, że w ten weekend, bo to piątek, sobota, niedziela, wiemy, że z naszą porankową ekipą i tymi wszystkimi, którzy do tej pory mają już bilety wstępu na pokład samolotu, ale jeszcze brakuje nam dwóch osób i o te dwie osoby uzupełnimy jutro stawkę.

0: ale jest jeszcze jedna rzecz i ta rzecz to jest podpowiedź od naszego kapitana. Pozwólcie, że ją w tym momencie zaprezentuję. Proszę bardzo.
1: Szanowni Państwo, to kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: I wszystko jasne. Bardzo jestem ciekaw, gdzie to się wszystko zakończy. Taylor Swift, Yopolite, za moment, później Bibi Rexa i Faithless New Religion Wester.
2: Odlot, ściśle tajne.
3: Autopromocja.
4: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
5: dmuchanym flamingiem?
4: Albo to.
5: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce.
6: Historii bez liku?
5: Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą.
6: A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
6: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
7: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: I porek.

0: wciąż brzmi świetnie. Memories to David Guetta i Kid Cudi na antenie Radia SK. W Chinach kilka miesięcy temu stworzono firmę, startup, który stworzył urządzenie do tłumaczenia języka zwierząt. Twórcy twierdzą, że z pomocą, jakżeby inaczej, AI, sztucznej inteligencji, sprzęt potrafi interpretować odgłosy kotów i psów z dokładnością bliską 95%. No i w ciągu kilku dni po takim ogłoszeniu firma zebrała ponad 10 tysięcy zamówień, a taki sprzęt to dobrych kilka stówek w PLN-ach. A to wszystko o tyle zabawne, że nie dostajemy żadnych ani testów, ani żadnych badań potwierdzających te deklaracje z tymi 95%. Więc ja bym poczekał z zakupem, bo temat do zweryfikowania jest dopiero w Wigilię. Stonebridge 12 to 12 West za moment, a później Tiesto i Ritual.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
6: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
5: Nie, a czym się wyróżniają?
6: Ceną i jak

0: i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
1: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
2: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: I po reklamie.
8: Esko.

Mr. Know It All, czyli Teddy Swims, świeżynka od tego pana, tuż przed godziną 11 na antenie Radia SK. PZ wczoraj podczas Fryderyków trochę się dziwił, że tyle lat wydaje płyty i teraz jakoś najwięcej nagród go spotyka. No i wizyt na antenie Radia SK chyba też najwięcej. PZ ma taka z bałaganę i plan B zaraz po 11 wesce.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do 20.

0: dziennie z Biedronką.
1: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie.

0: Bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie.

0: czy jedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
2: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely.

0: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Geely. Olsztyn Sikorskiego 19/3. Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
1: Na zegarach 11. Zaczynamy z News. Marcin Procki. Zapraszam. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z reporterem Eski. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Ostateczną decyzję podejmie premier, a komisarz będzie sprawował władzę do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Sprawca wciąż nieuchwytny. Chodzi o nożownika, który w weekend zaatakował dwie osoby w Gdyni. Obie trafiły do szpitala. Doszło do tego na bulwarze nadmorskim. Śledczy na miejscu zebrali dowody.
2: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
1: Wyjaśnia Marek Kobiałko z policji w Gdyni. Zaatakowane osoby zostały niegroźnie ranne. A niedźwiedzie w Bieszczadach monitorowane. Na razie odłowiono 8 sztuk, a 7 zaobrożowano. Dwa młode osobniki i rodzeństwo przewieziono w rejon polsko-słowackiej granicy. A to reakcja na coraz odważniejsze zapuszczanie się drapieżników bliżej domu. A leśnicy prowadzą też inne działania.
3: Przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się chować. Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem, bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
1: No, opowiada Mateusz Świerczyński, leśnik z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? O tym usłyszycie w reportażu Coraz bliżej siebie na sk.pl.
4: SK Olsztyn.
5: W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok odnalezionych w sobotę w studni we wsi Skajboty. Nie udało się ustalić ani mechanizmów śmierci odnalezionej osoby, ani jej tożsamości. Port lotniczy Olsztyn-Mazury z największym procentowym wzrostem pasażerów w 2025 roku wśród polskich lotnic. Z usług portu w Szymanach skorzystało prawie 30% więcej podróżnych niż rok wcześniej. Przed nami 65. Kortowiada. Pierwsze koncerty w czwartek na scenie głównej zameldują się Łydka Grubasa, Wilki, Afromental i Kacperczyk. Na scenie Warmia i Mazury w Szynken po prostu Kajtek, Young Iggy oraz Skytech.
6: Do warszawskiego koncertu The Black Eyed Peas już naprawdę, no, mniej niż miesiąc. Czy będą bilety na antenie Radia SK? Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że będą. Wcześniej przypomnę Where is the Love z Justinem Timberlake'iem. Kygo, Imagine Dragons, Avicii Levels i Ed Sheeran. To wszystko w tej godzinie. Michał Sapkowski, witajcie.

0: To Avicii na antenie radialska i jego Levels. Dzisiaj rano, bo generalnie to przypomnę, wtorek, 26 dzień maja, jeśli ktoś obudził się o 11.17, a mamy 11.18, to przypomnę, że dzisiaj dzień matki. No i rano, w poranku, wspominaliście kultowe teksty, było ich naprawdę sporo i wniosek, który padł na końcu, chyba jest jak najbardziej prawdziwy, był taki, że chyba wszyscy mieliśmy tę samą mamę. Jeśli chodzi o teksty oczywiście. Ale teksty tekstami, ale historie to już zupełnie inna para butów, inna para kaloszy. I wiem, że każdy ma jakąś swoją. Jeśli chcecie się taką ciekawą, albo śmieszną, albo może na początku przerażającą podzielić, no to przypomnę, że jest taka opcja w tym tygodniu we Wrzucie na Luz. Zgłaszacie się na sk.pl, a do zgarnięcia nie dość, że wspólny pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem, to jeszcze 5 stów do wydania właśnie na nowe buty. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie za moment, później obiecany Ed Sheeran na antenie Radio SK. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Grozi wspólnymi wypadami rodzinnymi. Polo Volt. Elektryczne krosy dla dzieci i dorosłych. Ciche, dynamiczne, gotowe na każdą przygodę. Przekonaj się sam. Wynajmij i testuj. Odwiedź nasz showroom Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. www.polowolt.com.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
1: Intermarché, wszystko czego dziś chcę.
2: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: I po reklamie.

0: radosne, trochę niczym szczypiorek na wiosnę. Tazosy od Dawida Podsiadło, jeden z naszych eskowych hitów na czasie po godzinie 11. Dzień Matki, 26 maja, wiem, że przypominać nie trzeba, ale można świętować Dzień Matki, a można świętować w zupełnie inny sposób. O tym Joanna na eskowym Messengerze.
1: Cześć Eska, cześć wszystkie mamy, pozdrawiam serdecznie w ten cudowny dzień. Zawsze ten dzień mam wolny po to, żeby właśnie sobie odpocząć, na przykład sobie zafundować meniki czy pediki, czy do południa robię sobie przyjemności, po południu obskakuję swoją mamę i potem spędzam czas z moją córką i synem, także też cudowny dzień. Pozdrawiam wszystkich.
0: I to jest dopiero świętowanie. I jeśli tylko jest oczywiście taka opcja, no to chyba właśnie tak trzeba żyć. Keanu Silva, King of My Castle za chwilę, później Joe i End of Beginning Westy.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Legenda. Legenda. Powróciła.
4: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
5: SK Live. Remix.
4: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
3: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix. Już w piątek po 20.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
13: Kto zwalcza ból? Kto?
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Zaprasza Dacia Alcar, Olsztyn Lubelska 39A, alcar.dacia.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: I po reklamie.

Im mniejsze oczekiwania, tym później mniejsze rozczarowanie. Często tak jest. Lore, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK przed godziną 12, ale jeśli oczekujecie po nas hitów na czasie, to się na pewno nie zawiedziecie. Kasia Węsielska z wami po godzinie 12 i Glass Animals i Heat Waves. Przypomnij ten numer na początek, z tego co wiem, to będzie też Beauty and the Beat, czyli Justin Bieber, Nicki Minaj, numer jeden z gorącej 20 w Radiu SK. Michał Sopkowski, dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro wyjątkowo po 12. Cześć.

0: 99 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
2: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
8: Kup 3 różne warzywa i

0: Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają Was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
2: Kup 3 różne warzywa i

0: pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour.
6: No to mamy kolejny dzień z wiatrem w Olsztynie, Ania Kuca, ale też z ciepłem, takim na poziomie 22-23 stopni, no i z potężną dawką słońca. Ciśnienie jak na wyż przystało, bardzo wysokie, a korki teraz, no cóż, na pewno zwolnicie, dojeżdżając do krzyżówek wzdłuż Pstrowskiego i na Jagiellońskiej.
5: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour, Olsztyn Tuwima 23.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
7: Jest 12, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. To po zderzeniu osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu Alei Solidarności z ulicą Zadwórzańską. Ambulans jechał na sygnałach do wyzwania, a w tym czasie kierowca osobówki skręcał w ulicę Zadwórzańską. Karetka uderzyła jeszcze w latarnię i przewróciła się na bok.
8: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy.
7: Mówi Karolina Kowalnik z Policji w Przemyślu. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny dym nad Przemętem w Wielkopolsce. Strażacy apelują do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonęła hala magazynowa. W środku były m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana, trafiła pod opiekę lekarzy. Jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, strażacy opanowali już największy ogień.
9: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko. W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
7: A okoliczności pożaru będą wyjaśniać teraz śledczy. Bez niej świąt nie byłby taki sam. Dziś świętują wszystkie mamy.
10: Mama to jest rodzic, który nam wszystko gotuje.
11: Każde dziecko potrzebuje mamy, żeby nie być samotnym.
7: Powiedziały nam radomskie przedszkolaki.
12: SK Olsztyn News.
6: Sekcja nie dała odpowiedzi. Śledczy wciąż nie wiedzą, kim jest mężczyzna, którego ciało znaleziono w studni we wsi Skajboty. Makabrycznego odkrycia dokonała w sobotę nowa właścicielka posesji.
13: Prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA.
6: Mówi Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Najbliższy poniedziałek, 1 czerwca, przy ulicy Lonharda w Olsztynie ruszy stały punkt kontroli autokarów. Policjanci będą sprawdzać pojazdy od poniedziałku do piątku w godzinach 5:38. Każdy kierowca otrzyma pisemne potwierdzenie o tym, że on i jego pojazd zostali sprawdzeni.
14: 12:02. Otwieram koncert życzeń dla waszych mam. Jeżeli macie ochotę złożyć swoim mamom życzenia, to proszę napisać je na eskowym messengerze, a my z nich przygotujemy koncert życzeń dziś.

Erasmus in the Shadows w Radiu SK. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, ale musicie być. Koncert życzeń w Radiu SK właśnie został odpalony. I co ciekawe, są chętni na to, żeby składać życzenia w takiej formie w Radiu SK, choć nie wiem, czy wiecie, na co się pisaliście, więc po prostu to zacznijmy. Uwaga. Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodziciela.

Oczywiście, że do tego musi być odpowiednia oprawa. Najlepsze życzenia dla mojej kochanej mamy Anny, która mieszka w okolicach Kluczborka. Mamuś, dużo zdrówka oraz spełnienia marzeń życzy córka Monika. Najpiękniejsze życzenia dla mojej rodziciela.

0: Jedziemy na pyszną kawusię. Córeczka Weronika. Mamy jeszcze życzenia dla naszej ukochanej mamusi, która siedzi akurat sama dziś w domu. Kochamy Ciebie bardzo. Monika, Sylwia i Agnieszka. A teraz dla wszystkich mam za chwilę piosenka, która wbrew pozorom bardzo pasuje do okazji. Miu, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Jak macie takie życzenia, to napiszcie je na eskowym messengerze. Koncert życzeń bardzo chętnie w tej godzinie jeszcze powróci.
1: Ach, to były czasy. Miałaś wyjść z mamą tylko po bułki, a wróciłyście z...
2: dmuchanym flamingiem?
3: Albo to.
2: Okazało się, że zostawione przez rodzicielkę w kieszeni kluczyki źle znoszą wirowanie w pralce. Historii bez liku? Opisz na sk.pl przygodę ze swoją mamą. A potem wrzuć na luz po 15 i zgarnij dla waszej dwójki pobyt w hotelu w Zakopanem i 5 stów na nowe buty.
4: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj.
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: Olsztyn, Westerplatte 1A.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
13: Gwiezdna flota ląduje w aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
14: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele gwiezdnej floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
13: Aura Centrum. To o nas.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Liczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: się w Esce.
1: Obiecuję za chwilę do koncertu życzeń z okazji Dnia Mamy wrócimy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to napiszcie swoje życzenia dla swojej mamy na eskowym Messengerze. A teraz dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. December Infinity to jest coś, co wam się spodoba i czego chcieliście dziś posłuchać, gwarantuję. 3, 2, 1, gramy.

0: życzeń. Big Fit, Somebody's Watching Me, jednak dzień mamy, to jest jedno z najważniejszych świąt najwyraźniej w naszym polskim kalendarzu, więc oczywiście lecimy z kolejną odsłoną koncertu życzeń, chciałam powiedzieć maminego, ale chyba jednak po prostu koncertu życzeń dla mam. Gotowi? Vivaldi będzie przygrywał. Mamo, twoje serce, dobroć i poświęcenie uczyniły mnie tym, kim jestem. Dziękuję za każdy dzień pełen twojej troski. Życzę ci, byś zawsze była otoczona miłością, szacunkiem i szczęściem. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham cię bardzo jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy od córki Pauliny dla mamy Katarzyny. Mamo, dziękuję, że jesteś. Życzę ci samych szczęśliwych chwil, dużo zdrowia i codziennego uśmiechu. Życzę Tysia dla mamy Wioletki z okolic Torunia. Droga mamo, chcielibyśmy życzyć ci dużo zdrowia, cierpliwości do nas, abyś zwiedziła każdy zakątek ziemi, który ci się marzy. Żyj nam 100 lat i jeden dzień dłużej. To są życzenia, które złożyli... Czekajcie, aż mi się podkład skończył. Przesyłamy pozdrowienia od Krzysia, Zuzi i Julki. Coś mi się wydaje, że ten koncert życzeń to i jeszcze było za mało i to się jeszcze nie skończy, więc jeżeli macie ochotę, choć życzeń jest jeszcze sporo, to nadsyłajcie życzenia dla swoich mamy. Tylko powiedzcie, żeby radio włączyła, żeby na pewno to usłyszała. Ed Sheeran, Sapphire, za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to ty.

0: w końcu jest taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
6: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory,

0: tylko 5,99. A pyszne praliny Lindt. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
2: Nie mogę doczekać się wakacji.
3: A ja przeciwnie.
2: No coś ty, czemu?
3: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
2: Brzmi nieźle.
3: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
8: I po reklamie.

0: ale to dobrze płynie. Jak ten dzień, mam nadzieję, u was? Andrew, Faith Evil, Ultra, Talk to You w Radio SK, 5 minut do godziny 13. Przypominam, ciągle można składać życzenia dla waszych mam. Przy okazji dla swojej też złożę, bo wiem, że słucha teraz, nawet jeżeli nie radia, to pośrednio, bo jest ze mną na telefonie. Wszystkiego najlepszego, mamo. Dla wszystkich waszych mam także. Można pisać życzenia dla waszych mam na eskowym Messengerze. Dziś możemy robić przez cały program koncert z życzeń.
1: Sponsorem programu

0: Reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
9: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
17: Wiatr trochę nas dziś ochładza. Ania Kucenu, bo choć na termometrach w Olsztynie 22-23 stopnie, to czujemy jednak trochę mniej. Za to bardzo wysokie wartości na barometrach, jak na wyż przystało. Słońca pod dostatkiem i tak do 21, a na korki uważajcie m.in. kręcąc się po zatorzu i w Śródmieściu.
16: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
15: Sponsorem programu był

0: właściciel platformy Oto Moto.
1: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne po wynikach referendum. W niedzielę mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
2: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
1: Mówił premier Donald Tusk. Wybory na nowego prezydenta miasta muszą odbyć się w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. Tragedia na torach w Belgii. Pociąg zderzył się z minibusem szkolnym. Podróżowało nim 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Według belgijskich mediów zginęły 4 osoby. To kierowca, opiekun i 2 nastolatków, a bus przewoził dzieci ze szkół specjalnych. Robert Lewandowski wśród powołanych do kadry. Selekcjoner Jan Urban powołał 26 zawodników na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
3: SK Olsztyn News.
4: Umowa podpisana. Rusza budowa ośrodka szkoleniowego dla piłkarzy przy Alei Sybiraków. W pierwszym etapie prac powstanie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i krytą trybuną. Miasteczko zawodów wraca do Olsztyna.

0: W kadrze znaleźli się też m.in. Czubak i Żukowski. Polacy zagrają w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu, a 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
1: SK Olsztyn News.
2: Umowa podpisana. Rusza budowa ośrodka szkoleniowego dla piłkarzy przy Alei Sybiraków. W pierwszym etapie prac powstanie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i krytą trybuną. Miasteczko zawodów wraca do Olsztyna.

złożyć. Zapraszam wszystkie na tej antenie. Dzisiaj postaram się odczytać. Można wciąż je pisać na eskowym Messengerze. Niech mamy mają to swoje święto. Nareszcie, to już teraz męskie granie orkiestry w Radiu SK. A zapomniałabym. Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Ja się

0: ale ładnie zaśpiewała Taylor Swift, Elizabeth Taylor. 19 minut po 13. Ruszajmy z tym, skoro jest tylu chętnych i tyle mam, które potrzebują życzeń, a właściwie tyle was, osób, które chciałyby złożyć swoim mamom życzenia, to lećmy. Vivaldi jest z nami. Kochana mamo, życzę ci spełnienia odkładanych marzeń, mnóstwa uśmiechu i czasu tylko dla siebie. Najgorętsze całusy dla wszystkich mam, Angelika. Kochana mamusiu Barbaro, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia wszystkich marzeń życzy córka Ewelina. Wszystkiego najlepszego mamo z okazji Dnia Mamy życzy Krzyś dla mamy Agnieszki z Koszalina. Wspominam mamusię dziś szczególnie i dałabym wszystko, żeby móc ten dzień spędzić z nią, więc mam nadzieję, że macie zasięg aż do nieba. Pozdrowienia. I jest jeszcze życzenie dla mamy Izy, chyba z zamówieniem. Mamo Izo, robisz najlepsze mielone na świecie. Kocham cię, Ola. Coś czuję, że te mielone powinny się znaleźć w menu na najbliższy czas. Jeżeli ktoś chce, to życzenia dla mam w ramach naszego eskowego koncertu życzeń na Dzień Mamy cały czas przyjmujemy na eskowym Messengerze.
1: Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej.

0: skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: zakupach. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. Tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
1: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
0: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. W poniedziałek i wtorek. Bukiet 11 róż. Jedynie 8,99 za bukiet przy zakupie 2 bukietów. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Ona też ma dzisiaj swoje święto. Już nie pierwszy dzień matki Oriany. Jaiwoms w Radiu SK, a od was cały czas życzenia dla waszych mam, więc póki one są i póki chcecie mamom życzenia składać, a to się dzieje do końca życia, mam nadzieję, to właśnie z tym lecimy. Vivaldi cały czas jest z nami, skoro to jest koncert życzeń. 100 lat dla mojej cudownej Graży, więcej odpoczynku ci życzę twoja kochana córa Amelia. Kochana mamuniu Jasieńko, robisz najlepszy bigos ever. Córka Kasia. Wszystkiego najpiękniejszego dla mamy Ani ze starych Skoszew. Mamuś, kochamy cię bardzo. Oleńka i Agulinka. Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. Chcę, żebyś była zawsze szczęśliwa i zdrowa. Życzy córka Natasza dla mamy Agaty. Nikt nie robi takich pyszności jak ty. Dzisiejsze placuszki z jabłkami to mistrzostwo. Kocham cię, mamcia, twoja córcia Anusia. I do tego mamy jeszcze życzenia w postaci głosówki. Uwaga, bo jest z nami Szymon.
1: Wszystkiego najpiękniejszego, kochana mamo. Już pędzę na plac Susia z truskawkami i z prezencikiem dla ciebie. Całuję. Pozdrawiam, SK.
0: Jezu, te mamy to naprawdę dzisiaj mają najbardziej pracowity dzień w roku, skoro wy wszyscy tak mimochodem, między słowami, wrzucacie zamówienia kulinarne na ich popisowe dania.
2: Radio SK. I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy.

0: Zgłoś was na SK.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Imieniny Kaśki, długi weekend, komunia, wesele i jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
9: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży 7, księcia Witolda 7.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy. Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na was od 12. Miejsce Kortowo. Wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
14: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20. Oferujemy 2 stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn Wilczyńskiego 31.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
23: I po reklamie.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura i Dry School na 6 minut do 14 w Radiu USK. Najserdeczniejsze życzenie dla mamy Iwonki. Każdy dzień, każda kawka wypita razem to dzień mamy. Na razie kawki nie wypijemy z powodu twojej operacji. Na pewno szybko nadrobimy. Pozdrawiam, córka Kasia. Wszystkie życzenia, mam nadzieję, w miarę przekazane, choć pamiętajcie, że najfajniejsze dla mamy z okazji Dnia Mamy to są te życzenia, które składacie osobiście. Albo przez telefon. Ja wiem, że przez radio też fajnie, ale jak pojedziecie, to prawdopodobnie mama będzie czekała z ciastem, obiadem, kompotem i wszystkim tym, co najlepsze. Po 14 w Radiu USK gramy kolejne hity.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że...
0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że...

0: Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Tańsze koszyki.
9: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, czeki dał.
9: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta. Dealer marki Jetur.
20: Dziś mamy prawo czuć się przewietrzeni. Ania Kuca, wtorek z podmuchami na poziomie ponad 20 km na godzinę. Dobrze dzieje się na termometrach, 22, nawet 23 stopnie. Ciśnienie, choć spada to z wysokiego pułapu. A zwalnia się w Olsztynie m.in. na głównych trasach Zatorza, w Śródmieściu i na Sikorskiego.
19: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn, Tuwima 23.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: Jest 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Dziś ma zapaść prawomocny wyrok w głośnej sprawie z Oświęcimia. Oskarżonym jest Norwek Ingebrigt G., a chodzi o zabójstwo 26-latki i uprowadzenie dziecka. Do zbrodni doszło w 2022 roku. W pierwszej instancji mężczyzna został skazany na dożywocie. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
22: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy.
21: Norwek będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie, ale w Norwegii nie obowiązuje dożywocie. Jeśli wyrok zostanie utrzymany, mężczyzna może spędzić za kratami maksymalnie 21 lat. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie loguje się do tej aplikacji około 1,5 miliona użytkowników. W aplikacji dostępnych jest 47 usług, m.in. jest to rejestracja narodzin dziecka, mStłuczka czy wniosek o nowy dowód osobisty. Troje dzieci z Opola zrobiło dziś swoim mamom największy prezent. Przyszły na świat.
23: No jest to niesamowite, że akurat przytrafiło na to święto. Raczej nie było to na zamówienie, jest to taka miła niespodzianka.
24: Miało być tydzień później. Fajnie, że się udało jeszcze na ten dzień.
21: A na wszystkie mamy dziś na oddziale czekały prezenty i niespodzianki.
25: SK Olsztyn.

0: klasie.
1: Miasteczko zawodów po raz czwarty w Olsztynie. Jutro uczniowie klas 7 i 8 będą mogli szukać podpowiedzi. Co po podstawówce? Spotkanie w Centrum Szkoleń Branżowych przy Lubelskiej rozpocznie się o 9:00, a 65. Kortowiada startuje już jutro i potrwa do niedzieli. Oprócz koncertów organizatorzy przygotowali kilkanaście imprez towarzyszących. Olsztyński Dzień Dziecka w niedzielę w Uranii, wstęp bezpłatny, a w programie m.in. disco rolkowisko z bezpłatnym instruktorem i DJ-em, otwarte zajęcia na ściance wspinaczkowej, dmuchańce, wata cukrowa i lody.
2: 2 minuty po godzinie 14:00. Tate McRae, Dawid Podsiadło, Madonna, Gibbs. Oni już w gotowości, żeby wam zagrać, więc wy też chyba w gotowości, żeby może trochę popracować. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Z nami będzie zdecydowanie łatwiej w każdej pracy. Taką mam przynajmniej nadzieję.

Radio SK. No hesitation if you stay.

0: sekund wam teraz daję. Madonna, Hang Up, 16 minut po 14, 5 minut na przypomnienie sobie najbardziej kultowego tekstu waszej mamy. Z okazji dnia mamy oczywiście. Już? 5, 4, 3, 2, 1. To jak teraz wszyscy macie ten tekst już w głowie, to bardzo proszę zapamiętać datę, to będzie akurat łatwe, 26 maja 2026 roku, godzinę 14.16, można to gdzieś sobie zapisać, łącznie z tym tekstem pod spodem, z tym, o którym właśnie pomyśleliście, bo następnym razem jak sięgniecie po tę notatkę, to będzie ten dzień, kiedy zorientujecie się, że zaczęliście tego tekstu używać, choć prawdopodobnie przez większość życia mówiliście nie, nie, ja nigdy nie będę mówić tak jak moja mama. Byłam tam, znam to, gwarantuję, że ten dzień nadejdzie, więc dobrze mieć taką notatkę w kieszeni, bo genów absolutnie nie oszukacie. Alex Warren, Fever Dream za chwilę w Esce.
1: Radio Esko. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
5: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
4: Nie. A czym się wyróżniają?
5: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
6: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec, Olsztyn, ulica Towarowa 9, teren Agromy.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zapraszam.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis.

0: i Olsztyn zaprasza.
1: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis.

0: Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: I po reklamie.
2: Esko.

Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swim, Stones and Jive, Radio SK. No coraz mniej czasu, coraz mniej miejsc i coraz więcej, mam nadzieję, was chętnych na tę akcję. Ta akcja nazywa się Odlot Ściśle Tajny i jeszcze możecie dołączyć do naszego składu, który już w najbliższy piątek wyruszy w nieznane z lotniska razem z Jankesem Kamą i Wiktorem.

0: czyli ze składem z naszego poranka, w nieznane i tak naprawdę oni też nie wiedzą, dokąd lecą z wami. Wiedzą, że będzie fajnie, wiedzą, że macie wspólny weekend, ale nie wiedzą dokąd. Żeby nie było, ja też nie wiem. Podpowiedzi się pojawiają od naszego kapitana, ale one są takie, że no, w coś pomagają, ale nie do końca. Jeżeli chcecie się przekonać, dokąd nasi słuchacze, czyli wy, polecicie z naszą porankową ekipą i chcecie być na pokładzie tego samolotu, to zgłoszenia cały czas przyjmujemy. Ściągnijcie aplikację Radia SK. Tam instrukcja, jak dołączyć do ekipy.
1: Reklama. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: I bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl.
10: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gutkowie. Treehouse Nieruchomości. Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. treehouse-nieruchomości.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Ellie Goulding. Takiej osoby, której głos zna cały świat. Myślę, że mama jest z niej dumna. Ale myślę, że z tych panów, których zobaczycie tu za chwilę, mamy też są dumne. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz. I dzień jak co dzień, po 15 westy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
1: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
1: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro. Dzień dobry.

0: sąsiadce?
1: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
0: To do zobaczenia.
1: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
12: Włoską? Grażyna. Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Tę prostokątną. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
16: Piękny prezent na dzień mamy. Ania Kuca, dużo słońca nad Olsztynem. Co prawda jest wietrznie, no ale na termometrach 23 stopnie. Bardziej lato niż wiosna. Ciśnienie wysokie. Wysoka też frekwencja na ulicach Limanowskiego, Przytkana, nawet bardzo. Bohaterów bitwy, Krzyżówki na Dworcowej i na Sikorskiego.
15: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn, Sikorskiego 19/3.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Jest 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stanisław Kracik objął funkcję komisarza Krakowa. Będzie sprawował władzę przez najbliższe 3 miesiące.
18: Myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem panią dyrektor z panem sekretarzem podyskutować.
17: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Zapowiada jednocześnie, że nie wystartuje w sierpniowych wyborach. Belgijskie służby wyjaśniają przyczynę tragicznego wypadku. Na północy kraju doszło do zderzenia szkolnego minivana z pociągiem. Zginęły 4 osoby, to 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami Michał Skolimowski.
19: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
17: Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, rosomak i symulator dachowania.
20: SK Olsztyn News.
16: Podpisy pod umową są w Olsztynie. Rusza budowa ośrodka szkolenia piłkarskiego przy Alei Sybiraków. W 1,5 roku powstanie pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem.
21: Z trybuny, obiekty szatniowe, zaplecze sanitarne, niwelacje terenów, ogrodzenie, remont tego historycznego wejścia. Mnóstwo prac plus miejsca parkingowe oczywiście.
16: Zapowiada prezydent Robert Szewczyk. Inwestycja powstanie na dawnym stadionie Warmii. Czy gmina Wilczęta będzie miała nowego wójta? Zdecydują mieszkańcy, którzy 14 czerwca ruszą do urn. Referendum będzie ważne, jeśli udział w nim weźmie co najmniej 755 osób.
22: Rzuć na luz! Rzuć na luz! Rzuć na luz!

0: Dwie minuty po 15. Niedawno porwał publiczność w Polsce koncertem na żywo. Tam dużo się działo, dużo się działo. Mowa oczywiście o Szonie Polu, nie o Pirowskim.
1: Pawełku, chodź, zróbmy to samo. Pięknie was witamy porą popołudniową. Już 2 po 15.
0: No to witamy i gramy Szona Pola, Pirowski i Pawełek. Dzień dobry, witajcie.
1: Dzień dobry.

0: Ecstasy po 15 w Radiu SK, to powinno unieść waszą energię. ATB, a my pięknie witamy. Pawełku, bo się uśmiechnąłeś, nie wiem dlaczego, co było takiego
1: zabawnego.
0: Ja się zabawnego.
1: Nie, nie, to ja mam taki wyraz twarzy naturalnie po prostu.
0: Zawsze na ATB, jak rozumiem.
1: Zawsze na ATB.
0: Pięknie was witamy. Dzień dobry w popołudniowym programie, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A dzisiaj wszystkie mamcie, mamuszki, matule, mimi, mami i matuchny obchodzą swoje święto. Bardzo pięknie witamy wszystkie mamy, wysyłamy w waszą stronę gigantyczny uśmiech.
1: Tak jest i dajemy wam też możliwość w SC, żeby swoim mamom także ten uśmiech swoim głosem przekazać. Jeżeli macie tylko ochotę coś im powiedzieć tak oficjalnie przy wszystkich, no to nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze. My z chęcią później przekażemy to dalej.
0: Ale jesteśmy też ciekawi, czy poza tymi określeniami mam, które zebrałem od naszych wspólnych znajomych, bo rzeczywiście tak mamy określają, czy macie jakieś swoje oryginalne ksywki na swoje mamy? No. Pawełku, zaczniemy od ciebie.
1: Ja mówię
0: ty
1: po prostu
0: po imieniu,
1: mamo. Nie no, gdzie po imieniu?
0: Nie mówisz po imieniu?
1: To dziwnie, nie.
0: Rozmawiamy razem o twojej mamie,
1: no
0: ja
1: to
0: i ty mówimy po imieniu.
1: Tak, ale ja do mojej mamy mówię zawsze mamo.
0: Naprawdę?
1: No jasne.
0: Byłem przekonany, że mówisz do niej po imieniu.
1: Nie.
0: No, znaczy do pani mamy, nie
1: do pani mamy.
0: Oczywiście. Pozdrawiamy także twoją panią mamę.
1: Pozdrawiam mamusiu, mamuniu lub tam jeszcze miałeś kilka zdrobnień, mogę każdy
0: proszę
1: wykorzystać.
0: Bardzo, Mimi, Matula,
1: Matulo,
0: mamuszka.
1: Nie. Mamuszka, niech będzie mamuszka.
0: Zapraszamy was bardzo serdecznie, jesteśmy niezwykle ciekawi, a za wasze oryginalne propozycje będziemy mieć nasze oryginalne bluzy. Wystarczy nam, nie bluzy, koszulki dzisiaj.
1: Koszulki, tak, koszulki i skarpetki.
0: Asortymentu wystarczy nam co najmniej do końca tego tygodnia, zatem bardzo serdecznie zapraszamy. Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints, te kolaboracje możecie mieć u siebie w szafie. A za moment w waszych głośnikach możecie mieć Vito Bambino i Fukaja, bo zagramy wam numer Zabiorę Cię Tam już za moment.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Mówią na mnie teci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
3: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
4: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa Ado z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
5: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dla ciebie gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
9: Sprawdź to sam, czyki dał, odkusi ceną każdy dział.
10: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: I po reklamie.

0: Było Ecstasy, jest Szampan, a to Sanach w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Mocno gramy dzisiaj, także dla wszystkich mam dzisiaj wasze święto. Wszystkiego dobrego wam życzymy i dla was mamy prezent prosto z Colorado.
2: Tak jest, przenosimy się do tego stanu w USA, a zabierają nam nas tam DJ-e, którzy kryją się pod nazwą Loud Luxury, pewnie znacie ich z hitu Buddy. Oni oryginalnie pochodzą z Kanady, ale już od dawna żyją w Stanach Zjednoczonych, więc pewnie dlatego o Colorado mieli ochotę może nie zaśpiewać, a wyprodukować numer na cześć tego stanu. No to posłuchajmy, jak brzmi to Colorado
0: muzycznie. Jak brzmi Colorado zamknięte w piosence. Przed wami właśnie numer o tym tytule.

0: już z nas nie chciałby być wiecznie młody. Niestety, Pawełku, na nas już za późno. Jay-Z i Mr. Hudson wciąż w dobrej formie. Mamy nadzieję, że podobną formę łapiecie dzisiaj po południu, słuchając jedynego radia w Polsce, Radia SK. Dzień dobry,
1: dzień
0: witamy
1: dobry.
0: Pięknie.
1: Pirowski i Pawełek, no i życzymy wszystkim mamom, żeby były oczywiście forever young i dzisiaj sprawdzamy wesce, jak wy pieszczotliwie albo nietypowo mówicie na swoje mamy. Teraz Karolina.
2: Cześć SK.
0: Cześć.
2: Ja na swoją mamusię mówię mamitka.
1: Mamitka, to super.
0: To nawet muszę powiedzieć, nie wiem czy nie za odważnie, ale nawet to seksowne.
1: Jest, prawda?
0: Wiesz,
1: jeszcze mamasita mogłoby być.
0: Tak mówię do twojej. Pawełku?
1: Tak.
0: Powiedziałem czy pomyślałem?
1: Powiedziałeś.
0: Nie, na pewno pomyślałem.
1: I cię wyspowiadać.
0: Nigdy. I cię by co?
1: Wyspowiadać.
0: A, dobrze, żeby...
3: Autopromocja.
4: Jak wkręcać, to ty.

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
13: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gwiezdna flota ląduje w Aurze. Przygotuj się na inwazję emocji.
19: Galaktyczny odlot w Aura Centrum. Do 1 czerwca odwiedzaj największą wystawę w naszej historii. Zobacz ogromne modele gwiezdnej floty i realistyczne figury bohaterów. A do tego łap kosmiczne promocje w aplikacji Spot i dubel punktów za paragony z kina na kolejne seanse. Więcej na auracentrum.pl.
18: Aura Centrum. To o nas.
20: I po reklamie.
21: Peace.

0: chyba stygnie lato, a na zegarkach mamy 5 minut do 16 w Radiu SK.
1: Pirawski i Pawełek witają Was w Esce i sprawdzamy Wasze kolejne kreatywne określenia na nasze najwspanialsze mamy.
2: Osobiście z bratem na mamę mówimy Hermiona, gdyż kojarzy nam się z czarodziejką kwiatów, a Hermiona była z Harry'ego Pottera. I tak to wyszło. Pozdrawiam, Mateusz.
0: No proszę, jakie czarodziejki mamy. Mateuszu, pozdrawiamy bardzo pięknie.
1: I dla waszej mamy, dla każdej mamy można odebrać po 16 prezent, jeżeli macie ochotę wyjechać z mamą do Zakopanego i to jeszcze w nowych butach, bo kasę na buty też mamy, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Po 16 dzwonimy.
3: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Uwaga, ta reklama może wywołać nagłą motywację. Body Perfect, klub, w którym cele stają się rzeczywistością. Siłownie, zajęcia zorganizowane, strefa stretchingu, sauna. Body Perfect, Kętrzyńskiego 5, Olsztyn. Tu zaczyna się Twoja przemiana.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdym.

0: opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje na Dzień Mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś. Bukiet 11 róż. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Weber 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami.

0: Witamin z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur.
2: Pogodzie przyglądamy się dziś w okularach przeciwsłonecznych na nosie Ania Kuca, bo pogodnie od samego rana. Jutro będzie podobnie, no ale już nie 22-23 stopnie jak dziś, a zaledwie 17. Bardzo gorąco teraz na Olsztyńskim Zatorzu. Wojska Polskiego Limanowskiego przytkana, także na Sikorskiego dzieje się i na dojeździe do ronda OKS.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetur. Olsztyn Tuwima 23.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Sąd apelacyjny w Krakowie zmniejszył wcześniejszy wyrok dożywocia dla Norwega Ingebrigta G. Sprawa dotyczy zabójstwa 26-letniej partnerki i porwania ich córki w 2022 roku. Oskarżony ma też zapłacić odszkodowanie rodzinie ofiary. Orzeczenie jest prawomocne. Najwcześniej w czwartek ma zostać przywrócony ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce koło Obornik. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym tir zderzył się z szynobusem. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom nic się poważnego nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie wykolejonego składu.
4: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji Poznań-Rogoźno.
3: Jak powiedział nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie, po usunięciu składu sprawdzone będzie jeszcze torowisko i uszkodzona sieć trakcyjna. A za tydzień wchodzą w życie nowe przepisy dla użytkowników hulajnóg i rowerów. Najważniejsza zmiana to obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia, a najmłodsi niestety często o nich zapominają.
5: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
6: Ja tylko na skateparku zakładam.
7: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
3: A za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może dostać mandat do 100 zł.
1: SK Olsztyn. Sport.
2: W pierwszym meczu o trzecie miejsce futsal Ekstraklasy lepszy okazał się rekord Bielsko-Biała, który pokonał Konstrakt Lubawa 4-1. Rewanż jutro w Lubawie. A w Olsztynie w weekend rządzić będzie koszykówka. W Uranii odbędzie się finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski 3x3. Rywalizacja wystartuje w piątek. 12 sierpnia rozpoczną się pierwsze w Polsce Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. Do Starych Jabłonek przyjadą najlepsze pary żeńskie i męskie. Impreza potrwa 5 dni, a stadion główny pomieści co najmniej 4,5 tysiąca kibiców.
1: Rzuć na luz!
8: Jeśli mamy wrzucić na luz, potrzebujemy Justina Biebera i Nicki Minaj. Oni za moment wystartują muzycznie godzinę 16 w Radiu SK. Potem Michael Patrick Kelly będzie Kungs, a także Lerek z Nowatorem. A to odblokuje nasze wspomnienia sprzed lat, jestem przekonany. Wcześniej pięknie Was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Pięknie was witamy. Nie tylko mamy. Wszystkich was witamy. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry. Zmieniamy tytuł tego kawałka na Moja Mamusieńka. I sprawdzamy wasze kolejne określenia na mamy.
0: W dniu waszego święta,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tak, tutaj w dniu. I teraz mam Małgorzatę.
2: Moja 6-letnia córka, odkąd przeczytałam jej w jednej z książek, jak kiedyś zwracano się do rodziców, mówi do mnie: mości matko dobrodziejko.
1: I zapamiętajcie.
0: Mości
1: matko dobrodziejko.
0: Dobrze, pięknie.
1: No i jeszcze Bartek.
3: Ja do swojej mamy, oprócz takich standardowych jak mamita, mamuśka czy Jolasia, mówię Ziuta. Ziuta dlatego, ponieważ w liceum miała taką ksywę. Pozdrawiam Ziuta.
1: Pozdro Ziuta.
0: Zapamiętałem, żeby zwracać się do mamy zawsze mości pani dobrodziejko Ziuto. Wszystkiego dobrego, drogie mamy, a za moment Alan Walker.
4: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miejsca, które nadąży za Twoim rytmem? Poznaj osiedle Bukowa Przystań w Olsztynie. Nowoczesna architektura, przestronne balkony, tereny zielone, świetna komunikacja i bogata infrastruktura. Pierwszy etap już w sprzedaży. Zapraszamy do naszego biura obok budowy przy Bukowskiego. bukowaprzystan.olsztyn.pl. Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
2: Hojno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa.

0: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy. Fachowiec. Olsztyn, ulica Towarowa 9. Teren Agromy.
1: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa.

0: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie mogę doczekać się wakacji.
6: A ja przeciwnie.
5: No coś ty, czemu?
6: Bo moje liceum Patos to przestrzeń, gdzie naprawdę się rozwijasz. Lekcje to nie nauka pod klucz maturalny, ale rozmowy, debaty, projekty, prezentacje. Tu się myśli i rozmawia, a nie zakuwa. Tu jesteś widziany i słuchany. Nie ma dzwonków, nie ma spiny. Są małe klasy, świetni nauczyciele, a matura zdana w cuglach.
5: Brzmi nieźle.
6: Darmowe liceum Patos w Olsztynie. patosolsztyn.pl.
7: I po reklamie.

0: Seven i Hertz na naszej antenie w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Witamy was pięknie. Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
0: A na antenę zapraszamy Klaudię, która o swojej mamie pisze tak, że nie da się z nią nudzić i że kocha ją i za to, i za milion innych rzeczy. A my zapytamy o jedną szczególną, o jedno wydarzenie. Dzień dobry, Klaudio.
3: Cześć.
0: Cześć, Klaudia. W całą sprawę zamieszana jest poza twoją mamą Renią, którą serdecznie pozdrawiamy, także inna mama, znana mama w Polsce, czyli Madzia Gessler.
3: O tak. Opowiedziałam historię z moją mamą, właściwie dwie historie, bo myślę, że są epickie.
0: No wiadomo, to opowiadaj.
3: Tak, generalnie to moja mama jest taką agentką, że potrafi nieraz wkręcić nas na różne fajne wydarzenia. Pierwszym z nich był koncert Boysów akurat, wiem, nikt tego nie słucha, ale każdy zna tytuły.
0: Jasna
3: i całe słowa, wiadomo. No ale ja jako nastolatka, no tak miałam trochę, wiecie, no tak troszkę się pracowałam i wstydziłam, że tam jestem. To nie zmienia faktu, że bawiłam się mega dobrze. Więc było super, nawet mam zdjęcie.
0: Ale mama co, przekupiła ochroniarza, czy...
1: Płot przeskoczyła,
0: podała ci rękę, jak to wyglądało wtedy?
3: Jasne, wiecie co, to było tak, że już jakby nie sprzedawane, już nie było sprzedawane bilety, ale moja mama oczywiście wybłagała, że no ale proszę, bo mamy wakacje, bo coś tam, no po prostu ona by diabłu sprzedała święconą wodę, generalnie.
1: A z Madzią Gessler co było?
3: Tak to wyszło. A z Madzią Gessler była taka sytuacja, że były kuchenne rewolucje u nas niedaleko, niedaleko naszego miasta. No i że my byłyśmy fankami, to chciałyśmy sobie zrobić zdjęcie. No ale nie do końca był na to czas, bo pani Magda szybko chciała wrócić do swojego auta. Moja mama zaczęła: Pani Madziu, Pani Magdalenko, Pani Madziuniu, proszę, my tak jesteśmy fanki, chcemy sobie zrobić zdjęcia. No i po tych prośbach się udało, także myślę, że...
0: A ile jest prawdy w tym, że przekonała, bo ty masz brata, Klaudia, czy nie?
3: Tak, mam.
0: Okej, okay. I brat był faktycznie w samochodzie, czy to tylko ten tekst służył jej do pomocy, że wymyśliła, że w aucie czeka mały synek i że jechałyście z daleka, żeby zrobiła zdjęcie z wami?
3: No, to było trochę naciągane.
0: Pani Reniu, jesteśmy pani największymi fanami od dzisiaj. Mamy nadzieję, że pani nas słucha, bo dobrze by nawet by było, ponieważ Pawełek ogłosi teraz Klaudię tak dla ciebie jest. Niezwykle, mam nadzieję, miłą wiadomość.
1: Mamy dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojas i na wojas.pl.
0: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
1: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem.

0: Dla was, dziewczyny, po pierwsze 500 na buty do wydania w sklepach Wojaz i na wojaz.pl.
1: Żebyście mogły gonić Magdę Gessler po całej Polsce.
0: Tak. I jeszcze dodatkowo może ją tam spotkacie w Zakopanem.

0: My się też cieszymy, że masz tak wspaniałą mamę. Kochajcie się, dziewczyny, tak. Dbajcie o siebie. To było naprawdę przepiękne, rodzinne spotkanie.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na voyaz.pl.

0: No nie, wy nie odchodźcie absolutnie od głośników, bo mamy jeszcze mnóstwo dobrej muzy dla was dzisiaj do zagrania. Na razie gra Marisa i jej numer zatytułowany Odkochaj. Na zegarkach 22 kreski przed 17.
1: Już za chwilę Wesce, Damiano, Dawid i Sobel, ale teraz posłuchajcie, czego nie możecie przegapić w najbliższy piątek.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, Tommy Van Buren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. 4 sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologie.

0: jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Za moment 17:00 także na antenie Radia SK. Teddy Swims, Mr. Know It All. To nowy singiel tego dżentelmena z potężnym głosem.
1: A w newsach o 17:00 o innym singlu, singlu dzieciaków, które nagrały piosenkę o ZUS-ie i śpiewają tam między innymi o emeryturze. Szczegóły za moment West.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
2: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25

0: codziennie z Biedronką.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Chciałam zapisać dziecko do prywatnego przedszkola, ale to koszt ponad 1000 zł.
4: A sprawdzałaś przedszkole Patryk?
3: Nie. A czym się wyróżniają?
4: Ceną i jakością. Cały miesiąc opieki od 350 zł i wszystko jest w cenie. Wykwalifikowana kadra, własna kuchnia i realizują WWR i kształcenie specjalne. Adaptacja jest bezpłatna, może trwać nawet 6 miesięcy. To pierwszy wybór rodziców, którzy dbają o rozwój dzieci. Nie czekaj, dzwoń 662 024 253.
5: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
6: Hej kierowco, potrzebujesz sprawnego i szybkiego przeglądu? Wpadnij do stacji diagnostycznej Jaroty na Szelu. Jesteśmy otwarci od 7 do 20 i oferujemy dwa stanowiska kontrolne. Wjeżdżasz, robimy przegląd, wyjeżdżasz. Prosto i bez stresu. Twój samochód zasługuje na najlepszą diagnostykę. Stacja diagnostyczna Jaroty, Olsztyn, Wilczyńskiego 31.
7: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
8: To będzie ostatnia reklama.
1: Dzień dziecka? Tylko jeden adres. Park Bartbo. Od 30 maja do 1 czerwca zapraszamy na Festiwal Dmuchańców. Wodne zjeżdżanie, piana party, alpaki i mnóstwo niespodzianek. 3 dni zabawy dla całej rodziny. I uwaga, drugi bilet 50% taniej. 15 minut od Olsztyna. Wydarzenie pod patronatem Radia SK. Do zobaczenia w Parku Bartbo.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili.
11: Orzeźwienie w pogodzie od ładnych kilku dni zapewnia nam wiatr. Ania Kuca. Jutro też jego podmuchy będą odczuwalne. Jutro w ogóle będzie nieco chłodniej, bo maksymalnie w środę na termometrach Olsztyna 17 stopni. Ale za to znów dużo słońca od samego rana. Frekwencja na olsztyńskich trasach, na pewno wciąż sporo nas na Zatorzu i na Armii Krajowej oraz Sikorskiego.
1: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Gili. Olsztyn Sikorskiego 19/3.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Jest 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Stan emocjonalny i psychiczny oskarżonego wpłynął na zmianę wyroku. Ingebrigt G. nie usłyszał dożywocia. Sąd zmienił karę na 25 lat więzienia. Norwek został skazany za zabójstwo partnerki w Oświęcimiu oraz porwanie dziecka.
13: Sąd uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
12: Mówi Tomasz Szymański, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wyrok jest prawomocny. Nie będzie zakazu wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O ograniczenie publicznych komentarzy astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, a chodzi m.in. o wypowiedzi dotyczące programu agencji.
14: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
12: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Astronauta twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to forma cenzury i dodaje też, że jego słowa zostały wyrwane z kontekstu. Nietypowe lekcje muzyki w Sosnowcu. Dzieci śpiewają o emeryturze, rencie i urlopie macierzyńskim.

0: A to część projektu realizowanego w szkołach podstawowych razem z ZUS-em, a w projekcie bierze udział ponad 20 szkół podstawowych.
1: SK Olsztyn News.
2: Kortowiada w Olsztynie od środy, czyli od jutra, a w czwartek tradycyjnie parada wydziałów. Studenci wyruszą około 9.30 ze Starego Miasta, przejdą Aleją Warszawską w kierunku Kortowa. Jak co roku ŚDIT przygotował dodatkowe kursy autobusów dla uczestników imprezy, a dzisiaj świętują wszystkie mamy. Za co je kochamy? Długo by wymieniać.
3: Swoją mamę kocham za to, że mnie przytula i mnie kocha i się mną opiekuje.
4: Bawi się z nami i jeździ na wycieczki.
5: Za to, że jest miła i dobra.
2: O matkach, mamusiach, najmłodsi olsztynianie.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
6: W Radiu ESK!
7: Jak wrzucać na luz po 17, to tylko z wami. Obejmujemy nie tylko was, ale także noce. Tu z pomocą przyjdą Jonathan, PZ i Liwka, potem Jazzy będzie Rag & Bone Man i Bausa. No i polski odpowiednik Rag & Bone Mana w wersji kobiecej, czyli pani Jadzia, już za kilka chwil. Pięknie witamy i zapraszamy. Pirowski
8: i Pawełek, dzień dobry.
7: Cześć!

0: Bausa i Magnetic w Radiu SK. 14,5 minuty po godzinie 17. Czujne ucho słuchacza i słuchaczki mogło już usłyszeć ten piękny głos, niczym skowronego poranku. Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry. Co było zabawnego?
1: Bo też nigdy, byśmy się... zawsze nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie.

0: poranku, Mrs. Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Jedyna polska gwiazda, prawdziwa. Pani Jadziu, dzień dobry, co było zabawnego, bo też
1: nigdy,
0: byśmy się...
1: Zawsze nigdy nie widzę tych czerwonych światełek.
0: Aha, no właśnie.

0: No właśnie, pani Jadzie, jak słyszycie, już odpaliła silnik naszej zabawy, a zatem zapraszamy was bardzo serdecznie, dzwońcie do nas pod 664 402 302 i spróbujcie odgadnąć, co dziś Pawełek włoży do ryjka.
1: Nie wiem, czy będzie mnie dzisiaj słychać, ja tu spróbuję zjechać mikrofonem najniżej jak mogę, gdyż nie zamierzam nawet dotknąć tego przedmiotu rękoma.
0: Tachałem go.
1: Wsadzę go, przyznam się, przez ściereczkę będę go wsadzał, ponieważ jest to brudne, okropne, straszne, fuj.
0: Oczywiście.
2: Nie wiadomo, skąd przyniesione.
1: No
0: wiadomo, podpowiem, że z garażu, a pani Jadzia, patrząc na przedmiot, spróbuję wam podpowiedzieć za moment cokolwiek o tym przedmiocie, ale tak, pani Jadziu, żeby nie podpowiedzieć od razu.
2: Zawsze są cztery.
0: Co takiego?
2: Zawsze są cztery.
0: Zawsze są cztery.
1: Dobra, dobrze, to fajna podpowiedź. Dzwonicie 664 402 302, sięgnę, odbiorę telefon, a potem wrócę do przedmiotu.
0: Jasne.
1: To nie są łatwe rzeczy.
0: Tylko, że jak mają ludzie...
2: To nie są lekkie rzeczy.
0: Wiedzieć, skoro nie wydajesz dźwięków z ryjka, to właściwie... No dobra, może zrobimy to po prostu teraz. Dzień dobry.
3: No, witam.
0: Cześć. Radyjko, tylko trochę w dół, dobra, żeby nam nie przeszkadzało.
3: Dobra, już ściszam.
0: Pawełku, sekundkę, bo...
4: Ja jestem.
0: Pawełek ma małe problemy z instalacją przedmiotu w ryjku.
4: To jest ciężkie.
3: A czy on jest taki duży?
2: Mały?
4: Tak.
2: Olbrzymie ma problemy.
4: To jest wielkie i ciężkie.
3: Wiesz co, pomyślałem, że może to jest opona.
2: No, blisko, ale nie.
3: Felga.
0: Ale poczekaj, no co felga, to... felga. No to no felga, no dobra, zaliczamy, mamy
1: tak,
0: to.
1: Tak, dzięki. Uznajemy, ja nie zamierzam się więcej męczyć z tym przedmiotem.
0: Pawełek w ryjku trzymał dzisiaj felga. 20 cali, niesamowite.
2: Można.
1: I pierwszy raz mówiłem spod stołu.
0: Pawełku, biorąc pod uwagę, że byłeś pod stołem, miałeś 20 cali w ryjku, ja nie chcę więcej wchodzić w tę rozmowę.
5: Autopromocja.
6: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
7: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
5: Tylko w Radiu SK.
7: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
8: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Autopromocja.
9: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Masz Volvo? Super! Tylko czy ono też jest gotowe na urlop? Odwiedź Volvo Nord Auto w Olsztynie. Bezpłatnie sprawdzimy Twoje auto. Klocki hamulcowe już od 649 zł. Pasek rozrządu z napinaczem już od 1699 zł. Sprawdź także inne atrakcyjne oferty na miejscu. Volvo Nord Auto Olsztyn.
5: Andrzejku, zamówiłam włoską pizzę.
6: Włoską? Grażyna! Włoską to ty możesz sobie zamówić pastę albo kawę, ale pizzę to ty mi zamów amerykańską. Te prosto kątno. Express Pizza. Ta prostokątna. Zamów online na expresspizza.pl.
7: Kolonie i obozy pełne przygód tylko z biurem Kontynenty. Wyjazdy z Olsztyna i nie tylko. Wykwalifikowana kadra, bogate programy i rabaty. Sprzedajemy też bilety lotnicze oraz autokarowe z Sindbad. Kontynenty. Olsztyn Mrągowiusza 10B. Kontynenty.olsztyn.pl.
8: Przekonaj się, jak wiosna smakuje u siebie. Deweloper osiedla Premium rozpoczął sprzedaż mieszkań w nowym bloku B3 od strony wschodniej z bezpośrednim widokiem na las. Sprawdź też ostatnie lokale w atrakcyjnych cenach w blokach B1 oraz B2. Cena od 9300 zł za metr kwadratowy. Odbiór kluczy wrzesień 2026 roku. Komórka lokatorska w gratisie. Oferta lokali na pieczewopremium.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: I po reklamie.

0: Underneath the Blue.
1: W Radiu SK Mossiman na naszej antenie, a na zegarkach mamy 5:30. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. My no, z ważnymi informacjami tak, teraz do was.
1: To niestety nie my będziemy pilotami samolotu, który zabierze was w nieoczywiste miejsce i być może dobrze, bo dolecicie tam zupełnie bezpiecznie.
2: Ostatnie dwa miejsca w naszym odlocie ściśle tajnym nasza ekipa porankowa rozda już jutro rano, więc koniecznie pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie naszą eskową aplikację, tylko tam zgłoszenia. Wczoraj wygrały dwie fantastyczne dziewczyny, Magda i jej koleżanka, i jedna z nich jest cheerleaderką i tym tematem bardzo żywo zainteresowany był Jankas.
3: Ale właśnie, ja nigdy nie byłem jeszcze na wyjeździe z cheerleaderką. Co się dzieje na takich wyjazdach?
4: Słuchajcie, jak nie weźmiecie w piątek, to wam wszystko pokażę.
3: To zaryzykujmy może, co? Zabieramy?
1: Zabieramy!
3: Dziewczyny, zabieramy was na odlot ściśle tajny!
4: Super!
1: Istnieje duża szansa, że Jankas po wielu latach wreszcie zobaczy prawdziwe pompony. Zapraszamy was bardzo serdecznie, bo razem z cheerleaderkami na pokładzie naszego samolotu. Możecie być także wy. To wszystko rozgrywa się w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją ze swoich sklepów, a jutro połączenie z porankiem. Dowiemy się, gdzie lecicie.
2: No, tego dowiemy się dopiero na lotnisku, ale dowiemy się, kto leci jako ostatni.
1: Zapraszamy serdecznie, a my gramy. Katy Perry, Legendary Lovers, już teraz na naszej antenie.

0: Paweł, tu Farruko i Pepas w Radiu SK. Słuchajcie, nie szukacie czasem pracy, bo...
1: Praca szuka człowieka.
0: No właśnie, kiedyś modne były różne szczyty, szczyt głupoty, pamiętasz Pawełku jeszcze z dawnych czasów?
2: No oczywiście, szczyt lenistwa, mój ulubiony.
0: No i był szczyt wszystkiego, teraz mamy szczyt bezczelności.
2: Oho.
0: Janusz Palikot, rzucam hasło.
2: znany.
0: To postać znana szeroko, szczególnie w środowisku poszkodowanych i prokuratorów. Przypomnijmy może Pawełku największe sukcesy biznesowe pana Janusza.
2: A mamy tyle czasu?
0: 2024, 5 tysięcy poszkodowanych na kwotę 70 milionów złotych. 2026 rok, 9 zarzutów. W tym wprowadzenia w błąd 145 inwestorów na kwotę 13 milionów złotych. Upadłość manufaktury wódki i piwa, ponad 1600 wierzycieli na kwotę ćwierć miliarda złotych.
2: Wow.
0: A to tylko czubek.
2: Ej, ale Pirowski, ale bez takich, spokojnie.
0: Czubek Góry Lodowej, Pawełku, ale mimo wszystko początek też się zgadzał. No i teraz pan Janusz od miesięcy narzeka na Instagramie w lnianej koszuli, że jest dotknięty kryzysem bezdomności i musi pomieszkiwać u znajomych, między innymi pod chmurami w najdroższym wieżowcu w Warszawie. Ci znajomi muszą go karmić, na szczęście kawiorem, ale trzeba przyznać, że konsekwentnie się nie poddaje i ma dla was propozycję nie do odrzucenia.
1: Praca szuka człowieka, a ja szukam pracownika do Żabki w okolicach Warszawy. Zapraszam po informację na PRIF. Pozdrawiam.

0: zainteresowanym. Proponujemy nie odpowiadać Januszowi Palikotowi na to zgłoszenie, a panu Januszowi proponujemy zmianę nazwiska z Palikot na Paligłup. Radio SK. Bo Paligłupa dobrze. Już czas, panie Januszu, już czas!
1: Autopromocja.
2: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Już w ten weekend i w Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
1: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
3: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
4: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Komora maszyny losującej jest pusta. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy. Sprzedaż nowej puli mieszkań w bloku B inwestycji Jaroty Południe przez Treehouse Nieruchomości. Świetna lokalizacja, wysoki standard wykończenia, komórki lokatorskie. W ofercie także domy w standardzie deweloperskim w Stawigudzie, Wadągu i Gudkowie. Treehouse Nieruchomości, Olsztyn Kotańskiego 1, lokal 102. Treehouse-nieruchomości.pl.
7: I po reklamie.

0: No może wszystko jedno, wszystko źle. Aktualnie na antenie Radia SK, bo to lore. Ale wszystko jedno na pewno nie będzie po godzinie 18. Tu będzie tylko dobrze. I na pewno będzie dobrze, bo uruchomimy dla was imprezkę w Radiu SK.
1: A uruchomi ją konkretnie Michał Hanczak, on już za chwilę z wami, a my wracamy oczywiście jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
3: Ale dziś daliśmy czadu na horcie. Muszę zjeść porządny posiłek potreningowy.
4: Co tam jesz? Wygląda pięknie.
3: Proteinowe naleśniki z mascarpone i wiśniami. Dieta Active od Fine Diet by Prosta 38. Wszystko smakuje jak z dobrej restauracji. Jest świetnie zbilansowane.
4: Brzmi super.
3: To mam coś dla ciebie. Wpisz kod rabatowy Olsztyn Kocham na www.finediet.pl i zamów swoją dietę 10% taniej.
4: Przekonałeś mnie.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
7: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wie.
6: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW Zdunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour.
3: Wtorkowy, ale świąteczny wieczór w Olsztynie. Ania Kuca, pozdrawiam wszystkie mamy. Pogodę mamy dziś właśnie piękną, choć wietrzną. Wieczór z 20 na termometrach w Olsztynie, nocą około 15, jutro chłodniej, maksymalnie 17, ale dużo słońca od samego rana. No i wiatr nieco spuści z domu.
2: Sponsorem pogody jest właściciel firmy Daszuta, dealer marki Jetour. Olsztyn Tuwima 23.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: Jest 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kolizja na A1 pod Radomskiem w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka Szlacheckiego zderzyła się osobówka z samochodem ciężarowym. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Fałszywe alarmy pod lupą służb. To w związku z alarmami, w wyniku których służby były wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. Ostatnio funkcjonariusze siłowo weszli też do mieszkania należącego do matki prezydenta. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieznana osoba zgłosiła przez aplikację Alarm 112 pożar i zagrożenie życia dziecka.
2: SK Sport News.
4: Dziś pierwszy mecz półfinałowy Orlen Basket Ligi. Arka Gdynia podejmie o 20:15 za Stal Zielona Góra. Rywalizacja na tym etapie toczy się do 3 wygranych, a jutro Dziki Warszawa zagrają z Legią. Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem ekstraklasy. Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
2: SK Olsztyn News.
3: Szymany w Trójce lotnisk z największym wzrostem liczby pasażerów w 2025 roku. W tym gronie także Bydgoszcz i Kraków-Balice. Z usług portu Olsztyn-Mazury skorzystało o prawie 30% więcej podróżnych niż rok wcześniej. Dwa rajdy i wielkie sportowe emocje w weekend. Od 3 do 7 czerwca odbędzie się Mikołajki Rally. Kibice zobaczą zarówno rajd samochodów historycznych, jak i terenowy. Będzie też Super OS na torze Mikołajki, a w olsztyńskim Parku Centralnym odbył się drugi festiwal przyjaciół zwierząt. Relacja dziś o 21:45.
5: Mam dla was balsam, no taki sobie wtorek, jeżeli ktoś miał taki sobie. Imprezka to jest właśnie właściwy kierunek i właściwy wybór, żeby trochę się zrelaksować. Oczywiście świętowania Dnia Mamy też nie zabraknie i to nawet już za chwilę. Minuta po 18:00, Hanczak, zapraszam. Alex Warren i jego Fever Dream na początek.

0: Imprezka w Radiu SK oczywiście, że jest doskonałym podkładem do tego, żeby jeszcze trochę popracować, jak ktoś musi. Poodpoczywać albo podróżować, jeżeli ktoś w drodze, albo świętować Dzień Mamy na przykład ze swoją mamą. Poniekąd w tym temacie 664-402-302 możecie dzwonić właśnie teraz do zabawy, w której ja wam zadaję pytania, a wy musicie odpowiadać słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. 664-402-302, dzwońcie właśnie teraz. Najlepiej mieć słuchawkę przy uchu, radio troszkę przyciszyć wyjątkowo, żebyśmy się dobrze słyszeli. I chyba już ktoś nawet próbuje. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
1: Sebastian.
0: Sebastian, no to jak się domyślasz, trochę będziemy w temacie Dnia Mamy. Co można podarować mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia, czyli S?
1: Spełnić marzenia.
0: Spełnić marzenia może? Dobrze, dobra, no zaliczam. Myślałem, że tutaj polecimy w jakieś prezenty rzeczowe, ale niech będzie. No to sprawdźmy, kto na drugiej linii. 664-402-302. Ojej, przecież radio, halo? Tu chyba się nie udało niestety. Halo, witam serdecznie.
2: Witam.
0: Jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No to co można podarować mamie na Dzień Mamy, na pierwszą literę twojego imienia?
2: Maminy prezent.
0: Okej, no dobrze, jesteście bardzo kreatywni, trzeba to przyznać, wieczorową już prawie porą. 664-402-302. Jeszcze jedna osoba, halo?
3: Cześć.
0: Cześć, jak masz na imię?
3: Agnieszka.
0: Agnieszka, to czego można życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą literę twojego imienia?
3: No alkohol.
4: Życzyć mamie z okazji Dnia Mamy na pierwszą... Radio
0: SK. Udam, że tego nie słyszałem, no. Ale absolutnie wszystkiego najlepszego mamom życzymy.

0: Polska produkcja od Andy'ego Dusta między innymi. 20 minut po godzinie 18 słuchacie imprezki. Za chwilę też polska produkcja i to w dodatku nagrodzona wczoraj Fryderykiem za najlepszy popowy singiel ostatniego roku. To Kyoto od Kubana, Azali i Fausta. Ten hit sobie przypomnimy. No nie wiem, czy do Kyoto. No na weekend to chyba nie. Chyba trochę bliżej. A na pewno nie do Kyoto, bo wiemy, że można płacić tam euro, czyli jednak obstawiam Europę. No właśnie, dokąd polecicie w ramach odlotu ściśle tajnego? Tego nie wie nikt. Poza naszymi przełożonymi i poza kapitanem naszego samolotu.
1: Szanowni Państwo, tu kapitan. Wylądujecie w mieście, które dało światu człowieka o wielu imionach.
0: Czy coś ta podpowiedź Wam sugeruje, czy coś Wam mówi? Wcześniej były takie podpowiedzi, że tam jest dużo słońca na przykład. I to uważam jest najważniejsze w tym, żeby rzeczywiście wziąć udział i polecieć. Chociaż u nas ostatnio słońca też nie brakuje, ale tam na pewno będzie ciepło, przyda się kostium kąpielowy, a trochę euro, ale ogólnie my za Wasz przelot i za Waszą zabawę tam płacimy oczywiście, za nocleg i tak dalej. Jeszcze towarzystwo od nas poleci, czyli Jankę, Skama i Wiktor. Odlot ściśle tajny już w najbliższy weekend, w piątek wylot, więc tak naprawdę mamy opcję last minute. Jutro możecie z samego rana zgarnąć ostatnie bilety do naszego samolotu. Zgłosić się można teraz tylko przez aplikację Radia SK. Co więcej, za darmo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: I po reklamie.

End of Beginning. To Joe na antenie Radia SK. Ojciec prowadzący z tej strony, czyli Hanczak, ale nie dzisiaj trzy słowa do ojca prowadzącego, tylko obiektem naszych trzech słów niechaj będzie... Wiadomo, że mama, bo przecież to mama ma dzisiaj swoje święto. Jeżeli chcecie coś przekazać mamie, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, ale uwaga, to musi być komunikat przekazany w trzech słowach. Także jestem bardzo ciekawy, jak wam się uda streścić. No i rzeczywiście teraz chciałbym też zaapelować, no może trochę więcej słów użyję, do najmłodszej części słuchaczy Radia SK, tych słuchaczy w wieku szkolnym, którzy być może teraz imprezki słuchają. Drodzy moi, dzisiaj jest dzień mamy. Pomyślcie więc o swojej mamie. Jeżeli potrzebujecie na jutro do szkoły bibuły, albo na przykład

0: promocja. Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
9: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuje lub wie.
8: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.

0: Ale to dobrze brzmi. Bring Your Love na antenie Radia SK, czyli Sabrina Carpenter i Madonna. Połączenie pokoleń muzycznych. Można wręcz powiedzieć, że Madonna to dzisiaj świętowałaby w Polsce, no bo ona jest jak matka tych wszystkich piosenkarek, między innymi Sabriny Carpenter. A właśnie, trzy słowa do mamy. Możecie przekazać na antenie Radia SK. Komunikat musi być zwarty i rzeczywiście w trzech słowach się zmieścić. Czas na głosówkę od Szymona.
1: Mama, jadę z pizzą.
0: I to jest komunikat, który każdy by mógł usłyszeć, nie tylko będąc matką. Ja mogę być mamą twoją, jeżeli jedziesz z tą pizzą, zapraszam do mnie. No dobra, to jeszcze Grzesiek i jego trzy słowa prosto z Messengera Radia SK do mamy.
2: Mamo, będziesz dumna.
0: Czy też mieliście wrażenie, jakby Grzesiek miał powiedzieć, mamo, będziesz babcią?
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
5: Olsztyn, Westerplatte 1A.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży.

0: ratą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: I po reklamie.
2: Olsztyn na czasie.
3: Wszystkiego najlepszego, drogie mamy. Anita Zalewska, cześć! W Olsztynie i w okolicy dziś świętowanie Dnia Mamy. Jak dobrze spędzić wieczór? Ano na przykład w olsztyńskim kinie Helios, gdzie nie brakuje nowości filmowych dostosowanych do mam i dzieci w każdym wieku. Jeśli lubicie międzypokoleniowo zaszaleć, to zabawa na okrągło trwa na olsztyńskim torze kartingowym Kormoran. Moc atrakcji czeka także w olsztyńskim Space Parku, a miejsce, w którym nauka łączy się z zabawą, to olsztyńska Kortosfera. I właśnie na Kortosferę zwracamy szczególną uwagę w tym tygodniu, bo już w niedzielę z Kortosferą piknik Olsztyn Love Nauka. Gwiazdą spotkania będzie Zalia.
4: Muzyką się żyje.
5: Zabierz swoją mamę na koncert Tako. Taką mam propozycję do dzisiaj. Po Warszawie czas na Kraków. Najbliższy weekend to kolejne dwa koncerty Tako Hemingwaya, tym razem w krakowskiej Tauron Arenie. Tako daje mocne show oparte na dobrze znanych hitach, a także kawałkach z albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Ale to nie tylko koncert, ale i pozytywny przekaz dla młodych ludzi. Tak jak było ostatnio na PGE Narodowym w Warszawie.
6: Na pierwszą, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
5: Oczywiście, pod tym się podpisuję również. Mam dla was bilety na krakowskie koncerty Tako Hemingwaya. Z okazji Dnia Matki szukam dzieci i ich mam. Jestem ciekawy, kto z was zna twórczość Tako lepiej i kto powinien rodzinnie wybrać się na ten koncert. Zgłaszajcie się szybko na Messengerze Radia SK. Zostawcie jakiś namiar na siebie, żebym mógł się do was dobić.
4: Imprezka. Imprezka.
5: Jeszcze raz przypomnę, to bilety na koncerty w Krakowie w najbliższy weekend. A wszędzie 2 minuty po godzinie 19, no w całej Polsce. No bo pewnie jak ktoś słucha nas gdzieś za granicą przez internet, to może mieć inną godzinę. Tak czy owak, witam wszystkich. Hanczak

0: Zara Larsson. W tym roku odwiedzi Polskę, będzie na Opku, ale to dopiero w lipcu. Na razie skupmy się na tym, co dziś, czyli na Dniu Matki. Emilia, powiedz mi, czy jakieś życzenia, jakiś prezent od Idy dzisiaj do ciebie powędrował? Jak to wygląda?
1: Były kwiaty, była pyszna kolacja.
0: O proszę.
1: No to można sobie więcej wymyślić. No,
0: postarała się Ida, dobrze. A można, można się okazuje jeszcze wykombinować nieco więcej. Cześć Ida, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jesteśmy na antenie Radia SK w sprawie pod tytułem, można powiedzieć, Taco Hemingway. Słyszałem, Emilia, że ty bardzo lubisz też, jak Ida ci tam puszcza i sama też sobie puszczasz czasem taco.
1: Tak, lubię, pokazała mi to, naprawdę fajna muza, zaciekawiła mnie taco, uwielbiam z jakim nastawieniem czeka na jego koncerty.
0: Okej, okay. Tutaj Ida napisała mi w wiadomości, że razem z mamą jest duetem prawie jak Taco i Quebo, tyle że mniej rapujemy, ale rozumiem, że waszą dewizą życiową jest tylko pić, jeść, spać, jak ta maga.
1: No może nie dokładnie, ale jesteś w tym.
0: Dobra dziewczyny, no to w takim razie matka z córką w najbliższy weekend wybierają się do Tauron Areny w Krakowie na koncert Taco Hemingwaya.
1: Cudownie, to jest tak wspaniały prezent, naprawdę, cudowne.
0: No to słuchaj, to nie mi dziękuj, tylko idzie, bo to ona za tym stoi i to wymyśliła.
2: Najlepszego, mama.
1: Dziękuję, to jest niesamowite, że udało się nam dodzwonić. Ida, mamy to.
0: No, udało się. Znaczy tam mały szczegół, że to ja dzwoniłem, ale mniejsza z tym.
1: Ale udało się.
0: Oczywiście, że tak. Dawid Podsiadło, sezon już teraz na antenie Radia SK. Tego właśnie jesteśmy, żeby was uśmiechać i żeby was cieszyć.

0: To nowość na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Estę. Flora to tytuł tego kawałka, Maciej Musiałowski go wykonuje. No, gdybym był taką typową mamą, która mówi takie typowe teksty, to powinienem teraz powiedzieć, no to był Maciek Musiałowski, ma 33 lata, nawet jeszcze nieskończone, a już ma dużo sukcesów na koncie, bo już na przykład na studiach zdobył Grand Prix przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, bo był nominowany do Orła za rolę w Sali samobójców Hater, bo zagrał w wielu filmach i serialach. Muzycznie, jak się okazuje, też bardzo uzdolniony chłopak. Same sukcesy. A ty? Mógłbyś wziąć przykład, a nie gdzieś tylko łazisz z kolegami.
1: Radio SK. Kochamy mamy, prawda?
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
4: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Olsztyn, Westerplatte 1A.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki. Tańsze koszyki.
11: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
10: Sprawdź to sam, dzięki dał.
11: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się

0: Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

No tak, kolejny młody, zdolny, no i pracowity bardzo, tak zwany syn koleżanki twojej matki, Wiktor Waligura. 4 pory roku na antenie Radia SK, świetny hit, 15 minut nam zostało do 20. No przez 4 pory roku można jeździć na rowerze, ale wiadomo, że wiosna i lato najbardziej temu sprzyjają. Natomiast, no właśnie, właśnie, od czerwca zmienią się przepisy. Osoby do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach i my jako Radio SK wychodzimy temu naprzeciw, bo już od najbliższego weekendu SK daje kaski, czyli będziemy mieli mnóstwo kasków dla waszych dzieciaków, ale też i dla was, żebyście rodzinnie mogli bezpiecznie jeździć na wycieczki rowerowe tej wiosny i tego lata. Już teraz możecie zajrzeć na sk.pl po szczegóły, no, słuchajcie nas w ten weekend i 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, bo wtedy tych kasków dla was będziemy mieli całe mnóstwo.

0: taka nowość ode mnie na dobry wieczór. To Shimza i Fire Fire na antenie Radia SK. 5 minut nam zostało do 20. Dzisiaj cały czas świętujemy dzień mamy na różne sposoby. Na przykład zachęcam was do tego, żebyście przekazali mamie przez radio jakiś komunikat, ale warunek, taka gwiazdeczka i małym druczkiem napisane jest, że to musi być w trzech słowach zawarte. Czyli trzy słowa nie do ojca prowadzącego dzisiaj, tylko do mamy, która gdzieś tam, mam nadzieję, was słucha. A te komunikaty, które zostawiacie na Messengerze Radia SK, mogą być bardzo różne, jak ten od Juliana.
1: Kocham cię, mamo.
0: O, jak słodko. Ale mogą być też takie, jak ten od Wojtka.
2: Mamo, jutro wywiadówka.

0: taka promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
6: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
7: Sprawdź to sam, czy Iga odkusi ceną każdy dział.
6: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Imieniny Kaśki. Długi weekend. Komunia. Wesele. I jeszcze przecież muszę chodzić w czymś do pracy.
10: Spokojnie, ubierzemy cię na każdą okazję. Hurtownia odzieży 7, Księcia Witolda 7.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Szukasz profesjonalnych narzędzi, a może sprzętu do domu, warsztatu lub ogrodu? Zapraszamy do Stalco Center w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 29. U nas znajdziesz narzędzia najlepszych marek, fachowe doradztwo i sprzęt dopasowany do każdej pracy. Jesteśmy otwarci od poniedziałku do piątku od 8 do 16, a w sezonie letnim także w soboty od 9 do 13. Stalco Center. Wszystko zaczyna się od dobrych narzędzi.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
1: Olsztyn na czasie.
20: Dzisiaj

0: mamy, jutro startuje Kortowiada, a w niedzielę widzimy się na pikniku. Anita Zalewska, cześć! W niedzielę widzimy się na UWM-ie. Olsztyn Love Nauka to piknik pełen eksperymentów, pokazów, animacji, food trucków i koncertów. Na scenie m.in. Zalia i Łukasz Rex. Wstęp wolny. Wydarzenie, przypominam, już w niedzielę na zielonym terenie przy wjeździe do Kortowa koło starej pętli autobusowej. I właśnie w tym miejscu będzie się działo bardzo dużo od jutra każdego dnia, a to w związku z 65. Kortowiadą. Koncerty w czwartek, w piątek i w sobotę na plaży kortowskiej. Szczegóły na sk.pl.
1: Muzyką się żyje.
2: Dopóki się nie znudzisz. Ten hit w imprezce za kilka chwil, no i chyba pamiętacie, że to był numer jeden gorącej setki za rok 2025. No ten hit, ale też inne kawałki Miu będzie można usłyszeć w najbliższą sobotę w Obornikach Śląskich. To miasto jest kolejnym przystankiem naszej trasy SK Music Tour. Oprócz Miu na scenie pojawi się też Agnieszka Chylińska. To w sobotę, a w niedzielę wystąpi m.in. Bryska. SK Music Tour w ramach Dni Obornik Śląskich już w najbliższy weekend. Wstęp jest wolny, a koncerty poprowadzą Ola Koc i Michu Sobkowski. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. Wczoraj w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, a także za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę komercyjną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Najlepszym debiutantem okrzyknięto Przonę, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką wczorajszej gali była Kasia Lins, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku.
1: Imprezka.
3: Imprezka. Imprezka.
2: Gratulacje dla wszystkich nagrodzonych, a dzisiaj oczywiście najlepsze życzenia dla wszystkich mam. Cały czas trwa Dzień Mamy. Może ktoś miał tyle pracy, że zapomniał. Ja was pytam o trzy słowa, które chcecie przekazać mamie na antenie Radia Eska. Można to zrobić głosówką na Messengerze Eski. Kanczak, dobry wieczór. Ja Michał, a to Michalina.
4: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: że...
1: Trzy słowa do mojej mamy. Mamo, miałaś rację.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: On nigdy nie wychodzi na ludzi, słuchajcie. 15 minut po godzinie 20, to jest Radio SK, Hanczak z tej strony. Czas na coś nowego. Mamy co prawda dopiero wtorek, do weekendu jeszcze kawałek drogi. Ale dlaczego by teraz nie przenieść się przynajmniej, przymykając oczy, gdzieś na jakiś taki klubowy parkiecik, troszeczkę się pobujać. No taki kawałek wam zagram, który temu jak najbardziej sprzyja. A jeżeli chcecie dużo klubowego grania, takiego elektronicznego, to odpalajcie SK Live Remix albo w piątek od 20 na naszej antenie, bo ten program powrócił po nie niemal 10-letniej przerwie, albo w każdej wolnej chwili możecie specjalny stream SK Live Remix odpalić w naszej apce. A ja teraz gram. Meet Me in the Dark to jest nowość od człowieka, który kryje się pod pseudonimem Ave.

0: Fajny ten numer, świetnie gra w trasie. Tak Mateusz napisał, no i rzeczywiście na rozbudzenie dla tych, którzy za kółkiem teraz, Illenium, Ellie Goulding jak najbardziej, Don't Want Your Love na antenie Radia SK. Chyba też całkiem dobrze ten numer brzmi tam, gdzie się podaje klopsiki. Dostałem informację, że na kuchni jednego z popularnych marketów również gra Radio SK, także pozdrowienia dla wszystkich pracowników tam. Ale teraz wracamy do tematu takiego przewodniego, można powiedzieć, w imprezę dzisiaj, czyli do Dnia Mamy. Trzy słowa do mamy. Taki komunikat możecie nadać na antenie Radia SK dzisiaj wieczorem. Benedykt nagrał głosówkę na Messengerze Radia SK. Oto jego trzy słowa do mamy.
1: Jesteś sigmą, mamo.
2: Prawdziwa dama to twoja mama, to twoja mama.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

Zawsze na czasie. Cry for you September na antenie Radia SK. 14 minut do 21. Hanczak z tej strony. Rosół. To jest teraz temat, o który poruszę. Ja wiem, że rosół kojarzy się bardziej z niedzielnym obiadem niż z wtorkową kolacją. Dzisiaj to co najwyżej już pomidorówka po rosole, chociaż to też bardziej poniedziałkowa zupa, ale rosół ma szansę zostać wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. O to będzie walczyło Muzeum Pałacu w Wilanowie w Warszawie. Taki projekt rozpoczęło, bo jak przekonuje, rosół to nie jest po prostu tylko zupa. To jest też zwyczaj przygotowywania, podawania rosołu. To jest symbol gościnności polskiej i to powinno być chronione i to powinno być tutaj ustanowione jako rzeczywiście jedno z naszych takich elementów dziedzictwa kulturowego. Ja tam jestem za. Dobry rosół to podstawa. Każdy o tym wie. Na różne stany zdrowia i różne stany w ogóle życia rosół jak najbardziej pasuje, ale razem z tym rosołem to bym jeszcze od razu wpisał z okazji Dnia Matki też na tę listę takie hasło, które mama często mówi, kiedy widzi swoje dziecko wychodzące na imprezę. A co ty? Rozebrałaś się jak do rosołu? Radio SK. I jeszcze jak latem to spoko, ale nawet w styczniu czasami taki tekst potrafi paść. I słusznie czasami. High Hopes, Panic at the Disco już teraz w Estę.

Tak właśnie brzmi późny maj na antenie Radia SK w Impreza. Ten maj może się skończyć waszą podróżą na odlot ściśle tajny, bo już w piątek wylecicie z naszą poranną ekipą w nieznane. No bo nikt nie wie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Ale wiadomo, że będzie słońce, będzie potrzebne parę euro, ale tak naprawdę za przelot i nocleg my zapłacimy. Jutro ostatnie bilety do wzięcia o poranku, ale zgłoście się już teraz w apce Radia SK na smartfony. Dobrego wieczoru!

0: Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Mixują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I bo... Olsztyn na czasie.
13: Od jutra Kortowiada, a do końca tygodnia jeszcze możecie zgłaszać się do konkursu muzycznego Muzyczna Iskra. Anita Zalewska, cześć! Festiwal Muzyczna Iskra Cieszpięty 2026 odbędzie się w długi czerwcowy weekend. Konkurs zaplanowany jest na piątek, 5 czerwca, a zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do

końca tego tygodnia. Zapamiętajcie hasło Muzyczna Iskra. Szczegóły opisujemy na olsztyn.sk.pl. I właśnie na naszej stronie znajdziecie też szczegóły największego studenckiego festiwalu, który startuje już jutro. 65. Kortowiada. Pierwsze wydarzenia już jutro, a będzie to nocny bieg o Złotego Dzika oraz pierwsze Silent Party. SK poleca.

0: News. Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień
1: Cześć,
0: dobry.
1: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
1: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat

0: sobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
1: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
1: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze.
1: Mam nadzieję.
0: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
1: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy. Więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj marzyło. Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było, ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
1: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
0: To ty taki, masz dużo szczęścia.
1: Też tak uważam, wiesz, do ludzi, najbardziej do ludzi i uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
1: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście Serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
1: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo, na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, Serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym Sercem?
1: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
0: To, że film, do którego trafiło Serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, okay, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę zaczęło się bardzo szybko dziać.

0: czy nie za szybko pytanie?
1: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
0: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodu, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
1: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
0: No, czyli
1: więc
0: się zgadza.
1: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
0: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
1: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
0: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
1: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz
1: tak,
0: zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. I jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielem

0: historie i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
1: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielem

0: Będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No od najmłodszych lat gdzieś tam się działo w głowie, więc, ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być, ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
1: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
0: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie, a wiesz, jak wyglądają początki, więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, To chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
1: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
0: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
1: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to, co cię gdzieś tam kręci. Może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
0: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
1: I to nie jest nonsens.
0: To nie jest nonsens, dokładnie.
1: Wbrew tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
0: To może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
1: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: SK Olsztyn News.
3: Magazyn reporterów SK Olsztyn 89.9, Andrzej Brzezowski. No i czas na kolejną rozmowę u nas na naszej pomarańczowej antenie. Będziemy mówić o kolejnym charytatywnym biegu o złotą monetę, no i wielkim rodzinnym pikniku, ale wcześniej oczywiście także powiemy o akcji Dobro Oddaje. W eskowym studiu Iwona Żokowska-Jabłońska, dyrektor zarządzająca Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: I Agnieszka Terebiłów z Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Dziewczyny uśmiechnięte, zadowolone, szczęśliwe, no bo akcja się rozkręca i bardzo dobrze. I w połowie czerwca tym razem spotkamy się.
4: Tak, tradycyjnie spotykamy się na początku czerwca. W tym roku nieco później, będzie to 14 czerwca w połowie, aby podsumować kampanię Dobro Oddaje i aby świętować wspólnie właśnie te kilka miesięcy zbierania środków na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
3: Akcja Dobro Oddaje. Powiedzmy o tym więcej, jak to wygląda, na czym polega i czy ewentualnie można się jeszcze gdzieś tutaj do Was dołączyć, przyłączyć.
4: Akcja Dobro Oddaje trwa. Rozpoczęliśmy ją w marcu i no cóż, przede wszystkim bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich do włączenia się w tą akcję, dlatego że każda wpłata na tą kampanię to tak naprawdę bezpośrednie opłacenie leczenia, rehabilitacji naszych podopiecznych. To są setki godzin fizjoterapeuty,

0: To zdrowe dzieci osiągają jakby w sposób naturalny, tak? Czyli po to, żeby wejść po schodach, aby trzymać w ręku widelec, aby móc napisać jakieś słowo, one potrzebują wielu godzin pracy i to właśnie dzięki tej akcji, dzięki środkom tutaj zebranym możemy wesprzeć te dzieciaki.
1: No właśnie, powiedzcie teraz, jak to dokładnie wygląda, czy jak przyłączyć się do akcji Dobro Oddaję?
2: Najprościej będzie wejść na stronę Fundacji Przyszłość dla Dzieci www.przyszłośćdladzieci.org i od razu na samym wejściu będzie witał Was uśmiechnięty franek, zachęcając do tego, aby wesprzeć akcję Dobro Oddaję. Można wpłacić online i to jest najprostsze. Do akcji włączyło się już w tej chwili 15 szkół i przedszkoli, ponad 10 organizacji, firm zbierają z nami ludzie, którym zdrowie dzieci jest bliskie, bo to są dzieci tutaj u nas, nasze sąsiedzi, wszyscy, którzy mieszkają na Warmii i Mazurach, 500 i najbardziej potrzebujące dzieciaczki dostaną niezbędną pomoc. Potrzebujemy 140 tysięcy złotych na to leczenie i rehabilitację i bardzo Państwa zachęcamy, żebyście włączali się do tego, żebyście wrzucali do skarbonki, gdy zobaczycie wolontariusza, na przykład zbieramy pieniądze w Auchan, abyście weszli na stronę, bo to jest 3 kliknięcia i już te pieniądze trafiają na leczenie maluchów, które tu, jak wspominała Iwona, jest niezbędne, aby funkcjonowały tak jak my wszyscy.
1: Bo cały czas także jesteście aktywni, oprócz tego, że wolontariusze się pojawiają na przykład tutaj, jak wspomniała się w Auchan, to także jesteście obecni na różnych wydarzeniach, między innymi także sportowych, bo pamiętam bieg jakubowy, który odbył się w kwietniu w Olsztynie. Oczywiście tam także bardzo mocna brygada Fundacji Przyszłość dla Dzieci była również obecna. Zawodnicy także oczywiście biegli dla fundacji. Wymieniliście bardzo fajną loterię przygotowaną dla uczestników i dla gości tego właśnie biegu. Był także Wernerland, tam także pojawiła się bardzo fajna ekipa, która przypomniała o Was, że jesteście i że funkcjonujecie i zaprosiła także do tego, żeby wziąć udział w akcji Dobro Oddaję. Czyli z tego wynika, że cały czas gdzieś aktywnie także przypominacie. To nie jest tak, że to jest taka działalność tylko i wyłącznie w internecie, ale także wychodzicie na zewnątrz i pokazujecie, że warto przyłączyć się do waszej idei, do waszej akcji.
0: Tak, przez całą tą kampanię pojawiamy się w różnych miejscach po

0: i wyłącznie w internecie, ale także wychodzicie na zewnątrz i pokazujecie, że warto przyłączyć się do waszej idei, do waszej akcji.
1: Tak, przez całą tą kampanię pojawiamy się w różnych miejscach, po

0: też wielu z nas gdzieś w pędzie swoich własnych potrzeb życiowych nie myśli o tym, że jest już wiosna, a skoro wiosna, to nasza kampania. Więc my jesteśmy po to, aby przypomnieć, nasi wolontariusze są zawsze świetnie widoczni w niebieskich kamizelkach, czy z puszkami, czy z loterią. Oni opowiadają o tym, jak ważne jest to, aby dołożyć swoją cegiełkę do tego, jak ważne jest to dla naszego podopiecznego 6-letniego Franka, czy dla małej Oliwii, bo to tak naprawdę jest realne wsparcie w ich dalszym życiu, tak? Franek ostatnio osiągnął wymarzony metr wzrostu i to jest takie niezwykłe tak naprawdę przeżycie w jego życiu, ponieważ ten metr był takim warunkiem, żeby mogła zostać przeprowadzona operacja. Kiedy osiągnął ten metr, okazało się, że być może w ogóle uda się go zakwalifikować do pionierskiego leczenia, które będą podawane zastrzyki, które pozwolą mu urosnąć jeszcze wiele centymetrów, więc to jest taka olbrzymia nadzieja dla Franka, dla jego rodziców, do tego, żeby on mógł w przyszłości samodzielnie funkcjonować.
1: Bardzo bym chciał też podkreślić to, bo jest oczywiście Franek, są też inni podopieczni, ale to są dzieciaki od nas, prawda, z Warmii i Mazur. I o tym także bardzo często przypominacie i mówicie, że działacie tutaj dla nas, tak? Czyli Fundacja Przyszłość dla Dzieci opiekuje się najmłodszymi, potrzebującymi tutaj z naszego regionu. Jaką grupą się zajmujecie?
2: Pomagamy dzieciom, więc osobom, które są od 0 do 18 roku życia, ale jest też grupa z nami naszych podopiecznych, którzy już osiągnęli pełnoletność, lecz niestety magicznie nie rozpłynęła się choroba, ona nie ustąpiła, więc nadal wspieramy już tych dorosłych, ale wciąż podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci.
1: Ale to jest tylko pomoc w przypadku leczenia?
0: Przede wszystkim nasi podopieczni i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie z naszej strony, jeżeli potrzebują takiego wsparcia odnośnie tego, żeby porozmawiać, dowiedzieć się, co w danej sytuacji mogą zrobić, gdzie najlepiej powinni się zwrócić, to taką pomocą służymy, ale też organizujemy różnego typu spotkania, warsztaty. To są spotkania, w których uczestniczą całe rodziny, w których oni mogą wymienić się doświadczeniami, mogą porozmawiać między sobą o tym, z czym się aktualnie borykają i to jest przede wszystkim taka forma wsparcia, ale chyba tak naprawdę najważniejsza dla nich, że czują, że nie są z tym problemem sami, że mają wsparcie i w nas, i w innych rodzinach, które borykają się z podobnymi problemami.
2: Zespół Fundacji Przyszłość dla Dzieci opiekuje się 500 maluszków i tych trochę starszych dzieci z Warmii Mazur, ale mamy bardzo szeroko otwarte ramiona. Jeżeli ktokolwiek z Państwa potrzebuje wsparcia, dziecko zachorowało, nagle stało się coś, w czym możemy pomóc, to jesteśmy otwarci, zapraszamy, zadzwońcie, przyjdźcie do nas, napiszcie. Mamy prosto skonstruowane informacje, jak zostać podopiecznym Fundacji Przyszłość dla Dzieci, także bardzo na wszystkich czekamy. Na pewno Wam pomożemy.
1: To jeszcze jedna ważna informacja i podziękowania, bo o tym chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy byli w Waszej Fundacji podczas biegu jakubowego, no bo naprawdę robili rewelacyjny doping, o tak chciałem to pięknie wyrazić, więc naprawdę było głośno. Proszę przekazać, dobrze? Wolontariuszom te podziękowania.
0: Dobrze, przekażemy.
1: Od redaktora Andrzeja. No dobrze, czyli tak, dobro oddaję i finał akcji mamy w tym roku 14 czerwca, już tak tradycyjnie na plaży miejskiej w Centrum Ukiel.
0: Tak, 14 czerwca zapraszamy wszystkich do Centrum Ukiel na górce przy plaży miejskiej. Odbędzie się to wydarzenie i uwaga, to już 10 bieg o złotą monetę, a więc taki mały jubileusz. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Na naszej stronie internetowej www.przyszłośćdladzieci.org znajdą Państwo link do zapisów, więc serdecznie zapraszamy do tego, aby zapisać się, aby wziąć udział w tym biegu. Oczywiście mamy bieg główny na 5 km, ale mamy też biegi towarzyszące, biegi dziecięce. W ubiegłym roku w biegu wystartowało ponad 600 biegaczy i liczymy na to, że w tym roku pobijemy kolejny rekord.
2: Tak, i biegamy przede wszystkim z konkretną misją tego dnia. Cały dochód z 10 biegu o złotą monetę zostanie zasili zbiórkę Dobro Oddaje, tę naszą główną zbiórkę. I mówimy wprost, każda wpłata, która wpłynie, każdy krok, każdy człowiek na tym starcie, czy to mały biegacz, czy dorosły, który się zapisze, to nie jest tylko abstrakcyjne hasło, ale to jest bezpośrednie opłacenie operacji, nowoczesnych leków i setek godzin fizjoterapeutów. To taka wielka siła, która pozwoli dzieciom z niepełnosprawnością z całego naszego regionu, z Warmii i Mazur, od Olsztyna przez Elbląg, Ełk, aż po najdalsze zakątki Warmii i Mazur, każdego dnia pokonywać bariery, które dla nas, ludzi zdrowych, są niewidoczne. To jest bardzo ważne, abyście byli Państwo z nami tego dnia.
1: I teraz tak, jakbyśmy szybko przejrzeli plan wydarzenia naszego, czyli o godzinie 12 zaczynamy.

0: bo już wiem dokładnie, że o godzinie 12 też się muszę zameldować u was na tym wydarzeniu. Dziewczyny tylko się uśmiechają. O 12 startujemy. Do 15 mniej więcej są te wszystkie zaplanowane bardzo fajne aktywności, które będą działy się na górce, tej zielonej górce, tam gdzie kiedyś był kemping. Teraz często pojawiają się food trucki pomiędzy plażą numer 1 a plażą numer 2. I od godziny 15 mniej więcej już będą zaczynać się gdzieś tam przygotowania do tych naszych biegów. Najpierw biegi dla najmłodszych, biegi towarzyszące, a o godzinie 16.30 mamy bieg główny dla osób w wieku 16 lat i starszych. I potem będziemy już tylko czekać na zwycięzców, będziemy nagradzać i tak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o tą pierwszą część, spotkanie 12.15, czego się możemy spodziewać?
1: Oczywiście zawsze zamawiamy pogodę. Zależy nam na tym, żebyście się Państwo jak najlepiej bawili, abyście wspominali ten dzień jeszcze długo, długo. Będzie strefa relaksu. Będzie można sobie usiąść, zająć się dzieckiem, pobudować, puszczać bańki, odpocząć po prostu. Będą dmuchańce, które dzieci uwielbiają, bo przecież bez dmuchańców nie wyobrażamy sobie. Będzie strefy bujania, czyli bębniarzy, którzy będą uczyli Państwa, będą warsztaty, którzy będą uczyli dzieciaczki na tym, jak grać na bębnach zachodnioafrykańskich dżembe, a później będą nam kibicować i wszystkim, którzy będą biegli w biegu o złotą monetę, aby jeszcze podkręcić i żeby Wam się fajniej biegło. Na pewno będą nasi partnerzy, którzy będą Was zachęcali do wspierania 500 dzieci z Warmii i Mazur, którzy przygotują wiele atrakcji, będą Was częstować pysznościami. Będzie nasza loteria, którą uwielbiacie, gdzie dzięki tym losom można wygrać niesamowite nagrody. Będą z nami zaprzyjaźnione szkoły, będą przedszkola. Każdy będzie miał ze swojej strony to, co umie najlepiej, to czym chciałby Państwa zachęcić i zachwycić tak naprawdę. Także bądźcie z nami na bieżąco. Jest wydarzenie na Facebooku utworzone 10 biegu o złotą monetę i ta Monika, która je prowadzi, na bieżąco wrzuca wszystkie atrakcje każdego, kto będzie z nami, więc zachęcam serdecznie do tego, aby się zapisywać. No i przede wszystkim do zapisów do startu na bieg.
0: Czyli warto być razem z nami. Iwona podnosi palec do góry.
2: Tak, chciałam dodać, że te 5 kilometrów biegu głównego to tak naprawdę taki dystans, który może pokonać każdy. I to naprawdę bez wyjątku, więc jeśli nie jesteście wytrawnymi biegaczami, to też serdecznie zapraszamy, ponieważ tą trasę można nawet przejść. Tą trasę można przebiec w tempie slow. A jeśli ktoś jest wytrawnym biegaczem, no to dla niego będzie to tam jakieś drobne 15 minut i będzie już po sprawie.
0: Tak, bo chciałem tylko powiedzieć, że limit czasu głównego, bo patrzę na to, co mam w tej chwili wypisane przez superczas.pl, to faktycznie jest godzina, więc przez godzinę można wszystko zrobić i faktycznie nawet spokojnie przejść te 5 kilometrów i zameldować się potem już na linii mety. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej właśnie okazji i zapiszecie się do uczestnictwa w kolejnym biegu charytatywnym. To będzie 10 bieg o złotą monetę. Cudowny, wspaniały piknik Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Koniecznie musicie się zameldować. Startujemy o godzinie 12. Rozpocznie się oczywiście piknik rodzinny. Bieg główny o 16.30. Biegi dziecięce od godziny 15. No i jeszcze powiedzmy dziewczyny o raz, dwa, trzy, czterech, pięciu ambasadorach.
2: Tak, ten bieg już od kilku lat ma 5 wspaniałych ambasadorów, którzy wspierają nas i którzy wspólnie z nami to wydarzenie tworzą. Jest to Paweł Pszczółkowski, Justyna Gołębiowska, Krzysztof Mańkowski, Grzegorz Baran i Tomasz Domżalski. To są nasi cudowni ambasadorzy, którzy wywodzą się tak naprawdę ze środowisk biegowych i którzy wspólnie z nami dbają o to, żeby to był wspaniały bieg, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik i żeby atmosfera była cudowna, bo trzeba pamiętać, że 10 charytatywny bieg o złotą monetę to przede wszystkim bieg z wielkim przesłaniem dla naszych podopiecznych.
0: Ale zawsze także pamiętam, że podczas tego wydarzenia wy także dziękujecie waszym partnerom, dziękujecie także tym wszystkim szkołom, które biorą udział w tej właśnie akcji.
2: Tak, podczas części piknikowej, czyli między godziną 12 a 15, będzie też zarezerwowany czas na to, by podziękować wszystkim partnerom, w tym właśnie szkołom, przedszkolom, które włączają się bardzo aktywnie w te działania, które na terenie swoich placówek przygotowują różnego typu akcje właśnie po to, żeby zebrać środki na leczenie i rehabilitację dzieciaków. Dzieciaków, które często też uczęszczają do tych placówek, tak? Bo nasi podopieczni bywają w różnych szkołach, również właśnie w tych, które włączają się w te akcje i to jakby pokazuje też, że ma to dla nich takie przesłanie, ma to dla nich też taką, jest to dla nich również ważne ze względu na to, że tak naprawdę wspierają swoich kolegów i koleżanki z ławy.
0: Na zakończenie taka szybka pigułeczka, dobrze? Dziewczyny, zapraszamy.
2: Zapraszamy serdecznie 14 czerwca na olsztyński Ukiel, na górkę nad plażą Miejską.

0: Gdańską. Tam od godziny 12 startuje piknik rodzinny, natomiast o godzinie 15 startują biegi dziecięce, o 16:30 bieg główny.
1: I dobro oddaję, czyli cały czas możemy przystąpić, prawda, do waszej akcji, do waszej inicjatywy.
2: Czekamy na wszystkich państwa. Mamy wielką siłę, wszyscy możemy pomagać najmłodszym mieszkańcom Warmii i Mazur. Oni, jak i my, cały zespół fundacji, bardzo na to liczymy. Zapraszamy.
1: Fundacja Przyszłość dla Dzieci, czyli Iwona Żakowska-Jabłońska i Agnieszka Torebiłów dzisiaj w Radiu SK opowiadały pięknie o tym, co się będzie działo przez te najbliższe dni. Oczywiście, jeżeli chodzi o akcję Dobro Oddaję, ale także o nasze spotkanie, czyli o 10. charytatywny bieg o złotą monetę. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję.
2: Do zobaczenia. 14 czerwca, do zobaczenia.
1: Ja też dziękuję za uwagę. Andrzej Brzozowski.
3: SK Olsztyn News.
4: Magazyn reporterów Eski Olsztyn, Ania Kuca, witajcie w tym wydaniu. O OBO, czyli olsztyńskim budżecie obywatelskim. Na jakie projekty, od kiedy i gdzie będzie można głosować? Odpowiedzi i podpowiedzi padną już za kilka minut. Będzie też o Festiwalu Zwierząt w Olsztynie, drugiej jego edycji. Impreza pełna merdających ogonów odbyła się w Olsztyńskim Parku Centralnym. Startujemy.
3: SK Olsztyn.
4: Olsztyński budżet obywatelski. Poznaliśmy listę projektów, na które będzie można głosować od 1 czerwca. Szczegóły Katarzynie Sobotce zdradziła koordynatorka OBO.
5: Beata Kardynał Stawicka, koordynatorka Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
6: No właśnie, OBO weszło w kolejną fazę. Zespół koordynujący już ocenił merytorycznie i formalnie wnioski. Wiemy już, ile tych wniosków przeszło do głosowania.
5: Ogłosiliśmy listę projektów, które zostaną oddane pod głosowanie. Zespół koordynujący i zespół opiniujący ocenił wszystkie wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, a mieli naprawdę w tym roku dużo pracy, bo wniosków poddanych pod ocenę było dokładnie 117. Z tego przez te sito oceny przeszło dokładnie 75, w tym 10 projektów miejskich i 65 projektów osiedlowych.
6: Głosowanie ruszy 1 czerwca, ale już teraz rusza promocja tych wybranych projektów. Oczywiście każdy ma wgląd w te projekty, można się z nimi zapoznać, zaglądając na waszą stronę.
5: Rzeczywiście można projekty promować, czyli rozpoczęliśmy taki, można powiedzieć, trzeci etap całego procesu OBO, bo pierwszy to było składanie wniosków, drugi ocena, teraz promocja, a już niedługo w czerwcu nastąpi głosowanie. Projektów mamy, tak jak mówiłam wcześniej, 75. Większość z nich mają charakter w tym roku sportowo-rekreacyjny, kulturalny, także będzie z czego wybierać. Teraz wnioskodawcy mogą promować, mogą reklamować swoje pomysły, mogą również wydrukować z naszej strony internetowej specjalny plakat promujący ich projekt wraz ze zdjęciem, z numerem projektu. Natomiast samo głosowanie rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 21 czerwca. I tutaj ważna informacja dla mieszkańców Olsztyna, żeby o tym nie zapomnieli, bo tak naprawdę głosować mogą wszyscy mieszkańcy Olsztyna bez względu na wiek, czyli również dzieci przedszkolne ze szkoły podstawowej, czy z liceum, czy z innych szkół ponadpodstawowych, tylko że głos osoby niepełnoletniej musi potwierdzić rodzic bądź opiekun prawny. Podajemy tylko i wyłącznie 4 ostatnie numery swojego numeru PESEL, co i głosujemy. Zachęcamy oczywiście do głosowania online, bo te głosowanie jest najprostsze, najszybsze i tutaj mamy gwarancję tego, że nasz głos będzie przyjęty i będzie się liczył. Karty papierowe będą dostępne, tak jak w roku ubiegłym, tylko i wyłącznie w naszych punktach konsultacyjnych i w Biurze Promocji i Informacji, czyli codziennie w godzinach pracy urzędu będzie można do nas przyjść i zagłosować, a dodatkowo będziemy organizować punkty konsultacyjne w Biurze Obsługi Klienta co sobotę, w każdą sobotę w trakcie głosowania można do nas przyjść i zagłosować również na karcie papierowej.
6: 10 projektów miejskich, 65 osiedlowych, z którego osiedla najwięcej projektów przeszło dalej?
5: Najwięcej projektów przeszło z osiedli tych, które są zamieszkiwane przez największą liczbę mieszkańców, czyli osiedle Jaroty, osiedle Pojezierze i osiedle Generałów. Natomiast jest kilka osiedli, które miały mało projektów. Przeszło tak naprawdę tylko po jednym projekcie. To są Zielona Górka, osiedle Kętrzyńskie, Grunwaldzkie i Brzeziny. Natomiast w tym roku mamy jedno osiedle Likuzy, które

0: nie wygenerowało projektu do głosowania.
1: To na koniec podsumowując, ile miejskiej kasy idzie na tegoroczne OBO?
0: W tym roku w 13 edycji olsztyńskiego budżetu obywatelskiego mamy 9 milionów złotych, w tym 3 miliony przeznaczymy na projekty pomysły miejskie, natomiast 6 milionów na projekty osiedlowe.
2: Z Beatą Kardynał-Stawicką, koordynatorką OBO, rozmawiała Kasia Sobotka. Olsztyński Budżet Obywatelski. Poznaliśmy projekty, na które będzie można głosować od 1 czerwca. Ich listę sprawdzicie w sieci. Głosowanie potrwa do 21 czerwca, a wyniki poznamy 30 czerwca. Zmieniamy temat w magazynie reporterów. Zaglądamy do Parku Centralnego w Olsztynie. W sobotę zaroiło się tam od merdających ogonów. Drugi festiwal przyjaciół zwierząt połączył troskę o dobrostan czworonogów z zabawą i wypoczynkiem. Były też zawody i pokazy.
3: Drugi festiwal zwierząt w Olsztynie. Jedno ze stoisk należało, a właściwie miejsc zajętych przez ładny kawałek trawy. Co tutaj się działo?
4: Przed chwilą mieli Państwa fety flyballu. Jesteśmy jedyną drużyną w województwie, która biega ten sport. Nasze psy prezentowały swoje umiejętności. Mamy psy, które biegają cały tor i startują w zawodach. I mamy też psy początkujące, które się uczą, więc tutaj każdy z przychodzących osób tak mógł zobaczyć psy na każdym etapie poznawania tego sportu.
3: To były bardzo szybkie psy, z tego co zauważyłam.
4: Tak, flyball jest sportem bardzo dynamicznym, ekspresyjnym. Bardzo dużo się u nas dzieje.
3: Flyball, czyli latające piłeczki?
4: Tak, latające piłeczki. Latają z boksu, z wyrzutni piłek.
3: Takiego psa rozumiem, że można wyszkolić.
4: Tak, każdego psa da się wyszkolić. Liczą się przede wszystkim, pies zawsze ma chęci, aby właściciel miał chęci i możemy zrobić wszystko.
3: A co to daje psowi i właścicielowi?
4: Pogłębia naszą relację z psem. Pies bardziej chce z nami, że tak powiem, coś robić. Wie, że przy nas jest fajnie. No, na pewno poprawia nam to też przywołanie na spacerach, jeżeli mamy z tym problem.
3: Czy są takie rasy psów, gdzie ta zwinność i szybkość jest szczególnie potrzebna, czy też właściwie wszystkie psy mogą brać udział w takich szkoleniach?
4: W naszej drużynie mamy psy rasowe, mamy też kundelki i każdy z tych psów nadaje się, daje radę trenować flyball. Przede wszystkim muszą być też przebadane, tak?
3: Pod kątem tego, czy są w stanie, tak? Czy ich stan zdrowia na to pozwala?
4: Tak, czy ich stan zdrowia na to pozwala, głównie tutaj stawy, serduszko, tak?
3: A ile trwa takie szkolenie?
4: To już zależy od psa przede wszystkim, tak? No bo jeden pies potrafi się nauczyć tutaj tych elementów w 3-4 miesiące. Jednemu zajmie to troszeczkę dłużej, tak? To jest różnie.
3: Rozumiem, że jak będzie kolejny festiwal zwierząt albo inna prozwierzęca impreza, to również was tutaj można gdzieś spotkać.
4: Jak najbardziej bierzemy udział na festynach szkół. Też nas szkoły zapraszają na różne pokazy, więc tak, jak najbardziej można nas spotkać.
3: Najwyraźniej wychodzicie z założenia, że nie tylko właściciel musi być zwinny i aktywny, ale jego pies również.
4: No pies przede wszystkim.
3: Trzeba nadążać.
4: Tak, trzeba nadążać, ale wszystko robimy w tempie, tak, więc dostosowujemy do każdego.
3: Dzięki bardzo.
4: Dziękuję również.
3: Drugi festiwal przyjaciół zwierząt w Olsztynie i stoisko
5: Związku Kynologicznego w Polsce.
3: Oddział olsztyński.
5: Oczywiście.
3: Jak dużo psów macie pod opieką? Zdaje się, że wszystkie są rasowe.
5: Tak, wszystkie są rasowe. Nasz oddział liczy ponad 600 członków, także trochę tych piesków by się znalazło.
3: Ile raz?
5: Oj, wiele. Nie sposób mi zliczyć, powiem pani szczerze. Generalnie raz jest bardzo dużo, natomiast nasz związek też no, zlicza różne, tak, rasy. Począwszy od grup jest 10, także wszystkie spośród tych grup na pewno się w naszym oddziale znajdą.
3: A czym się zajmujecie na co dzień?
5: Na co dzień generalnie zajmujemy się promocją psa rasowego, tak szeroko pojętą, tak, uświadamianiem ludzi tym, jakie predyspozycje ma dana rasa, do czego została, że tak powiem, stworzona, jaką rasę moglibyśmy wziąć do domu z dziećmi, kto może wziąć może bardziej takiego energicznego psa, kto bardziej spokojnego, także...
3: Są też z nami psy podczas dzisiejszego festiwalu.
5: Oczywiście, z nami jest dwójka tutaj osób, pani Emilka Łojewska, założycielka hodowli Emiwil oraz pan Grzegorz Golan, właściciel hodowli ze Sprencowa. Pani Emilka hoduje flat-coated retrievery, czyli psy dowodne, no takie psy do ratownictwa, również akurat jej przynajmniej w tym służą, również pracują jako dogoterapeuci, natomiast owczarki pana Grzegorza też raczej takie typowo obronne rzeczy ćwiczą, no też raczej psy użytkowe.
3: Czyli jak ktoś zastanawia się nad założeniem hodowli albo właśnie myśli o tym, jakiego psa rasowego kupić, to do was powinien się udać?
5: Jak najbardziej. My bardzo chętnie odpowiadamy na pytania. Związek jest czynny 3 razy w tygodniu. To jest wtorek, czwartek i piątek. Z reguły od godziny 11 do późnych godzin, czyli 19 bądź 16. W tych godzinach jak najbardziej zawsze ktoś w związku się znajdzie. Są to sędziowie, którzy oceniają psy, są to asystenci, kierownicy sekcji, którzy są uprawnieni do udzielania jakichkolwiek informacji na temat ras psów. Jeżeli ktoś przyjdzie, zapyta, oczywiście poszukuje psa rasowego, chce znaleźć odpowiednią hodowlę, to my jak najbardziej na terenie województwa

0: warmińsko-mazurskiego jesteśmy w stanie udzielić takiej informacji, czy psy tej rasy występują, czy ktoś hoduje, tak? A jeżeli nie, to na terenie Polski, tak? Wskazać takie miejsca.
1: Związek Kynologiczny Polski. Macie swoje social media olsztyńskie?
0: Jak najbardziej. Prowadzimy stronę facebookową, Związek Kynologiczny Oddział Olsztyn, tak? I jak najbardziej też mamy swoją stronę taką oddziałową, tak? Która jest podpięta pod stronę Związku Kynologicznego Polski, tego głównego, tak? Mającego siedzibę w Warszawie.
1: A jaką główną radę dałaby pani osobom, które myślą o tym, żeby mieć psa rasowego, żeby zaprzyjaźnić się z takim psem?
0: Główna rada. Ja myślę, że trzeba wybrać psa, który będzie dla nas, no może nie dla nas, będzie do nas najlepiej dopasowany, bo często ludzie dokonują niewłaściwych wyborów. Patrząc na wygląd psa, no na tym opierają swoją decyzję, a niestety wygląd to nie wszystko, jak mawiamy. Często ta użytkowość ma to największe znaczenie, często temperament, usposobienie danej rasy. One się między sobą mimochodem różnią. Są psy małe, są psy większe, są psy średnie. Każda z nich, tak jak powiedziałam, została do jakiegoś celu wykreowana i myślę, że tutaj tym się powinniśmy, głównie użytkowością, jakimś takim właśnie temperamentem kierować przy wyborze, tak? I oczywiście brać też pod uwagę swoje własne możliwości, czyli wiedzieć, ile czasu będziemy w stanie psu poświęcić, jak to będzie wyglądało od tej drugiej strony naszej, tak? Bo stajemy się no mimochodem właścicielem psa przez kolejne kilkanaście lat i jesteśmy za niego przez ten czas odpowiedzialni. Więc staramy się mu zapewnić jak największy dobrostan i sprawić, że pies będzie po prostu z nami szczęśliwy.
1: Dziękuję za te fachowe podpowiedzi. Usłyszeliśmy je od...
0: Aleksandra Żołek ze Związku Kynologicznego w Olsztynie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Jesteśmy na drugim festiwalu Przyjaciół Zwierząt. Są dziewczyny, są zwierzęta, czyli psiaki, czyli wszystko się zgadza. Przedstawcie się może.
2: Ja jestem Zosia.
3: Ja jestem Ania.
4: A ja jestem Natosza.
1: Dziewczyny, co robicie tutaj na tym festiwalu?
2: Ja przyszłam dopingować przyjaciółce.
1: W czym?
2: W Top Speed Dog.
1: To były zawody szybkiego psa.
2: Tak, dokładnie.
1: No i co, był szybki czy też nie?
2: Był. Bardzo.
1: Bardzo szybki?
2: Bardzo.
1: Na czym polegała ta konkurencja? Powiedz tym, którzy nie widzieli, nie byli, no ale teraz usłyszą.
2: Pies musi przebiec 40 metrów jak najszybciej i dobiec do właściciela.
1: A jak go do tego zachęcić w taki przepisowy, regulaminowy sposób?
2: Zabawką, szarpakiem albo wywoływaniem go lub przysmakiem.
1: Czy to jest twoim zdaniem fajny sposób, żeby bawić się z psem na co dzień?
2: Myślę, że tak. Tak uważam.
1: A festiwal zwierząt odwiedzasz po raz pierwszy?
2: Tak.
1: Powiedzcie nam trochę teraz jeszcze o swoich psach.

0: twoim zdaniem fajny sposób, żeby bawić się z psem na co dzień?
1: Myślę, że tak. Tak uważam.
0: A festiwal zwierząt odwiedzasz po raz pierwszy?
1: Tak.
0: Powiedzcie nam trochę teraz jeszcze o swoich psach.

0: Kogo mam trzymać kciuki? Za was wszystkie. A wasze psy jak się zwią?
1: Kila?
0: To jest bomb. Gratulujemy uczestnictwa przede wszystkim, no i trzymamy kciuki. Dzięki bardzo.
2: Dziękujemy.
0: Jest ze mną
3: Shiraz Nebo, prezes Fundacji Nebo.
0: Co tutaj się zadziało podczas drugiej edycji festiwalu?
3: Tak naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim były towarzyskie zawody Top Speed Dog, najszybszy pies w mieście i okolicach, jak również zawody Mini Hobby Horse, gdzie muszę w obu tych kategoriach, konkurencjach, podziękować dwóm wspaniałym kobietom, które nam pomogły zorganizować te zawody w jeszcze z większym rozmachem niż w zeszłym roku. Pani z Clementine, z zespołu Clementine, i pani z Mad Machine. Obie są cudownymi kobietami.
0: Była zabawa, była też edukacja, były też obecne szkoły tutaj, ochotnicze hufce pracy, czyli jak na piknik przystało, był czas na wszystko, nawet na masaże.
3: Zdecydowanie był czas na wszystko, dlatego że Festiwal Przyjaciół Zwierząt to nie tylko chodzi o zwierzęta. Szczęśliwy właściciel to szczęśliwe zwierzę, które jest w tym domu. Dlatego my też dbamy właśnie o właścicieli poprzez masaże, poprzez zabiegi upiększająco-kosmetyczno-pielęgnacyjne. To też edukacja też jest ważna, żeby właśnie te zwierzęta były jak najszczęśliwsze.
0: Sama jesteś zootechnikiem, więc dla ciebie spojrzenie na zwierzęta jest trochę inne.
3: Tak, zdecydowanie. Ja patrzę na zwierzęta nie tylko przez pryzmat ochrony, ale też przez pryzmat bycia hodowcą. Dlatego widzę obie strony tego medalu. Pozytywne zarówno jako hodowca, ale też pozytywne jako właśnie ta ochrona zwierząt.
0: A propos hodowców, Związek Kynologiczny, oddział w Olsztynie też tutaj był dzisiaj obecny.
3: Tak, zdecydowanie Związek Kynologiczny w Olsztynie był obecny. Bardzo im dziękujemy za obecność, bo też chodzi o to w tym festiwalu, żeby promować dobre hodowle, poprawnie prowadzone hodowle, a nie te pseudo, które no niestety się słyszy mocno w mediach.
0: Podczas tego pikniku najważniejsza też była zabawa, integracja ludzi i zwierząt, i ta integracja była tutaj widoczna. No i były też nagrody dla uczestników wszystkich konkurencji.
3: Tak, zdecydowaliśmy, że wszyscy uczestnicy każdej konkurencji obu zawodów dostaną nagrody. Nie chcieliśmy ich nazywać w inny sposób, po prostu nagrodę za uczestnictwo, dlatego że jestem dumna tak naprawdę z każdego uczestnika, który w ogóle odważył się w tak publicznym miejscu wziąć udział w zawodach.
0: Było na pewno trochę rozpraszaczy, a ja chciałam przejść do terminu. Zdaje się, że sobie już powoli rezerwujecie ten termin majowy na kolejną edycję festiwalu.
3: Tak, zdecydowanie. W przyszłym roku też mniej więcej 3 soboty maja będzie trzecia edycja Festiwalu Przyjaciół Zwierząt w Olsztynie, więc zapraszamy.
0: Zapraszała Shiraz Nebo, prezeska Fundacji Nebo.
3: Zapraszamy, dziękuję.
0: Tak było podczas drugiego Festiwalu Przyjaciół Zwierząt od Fundacji Nebo. Fotki z imprezy w Parku Centralnym wrzuciliśmy na SK Olsztyn News. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym magazynie. Ania Kuca, do usłyszenia.

Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. I po reklamie.

Reklama. Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka. I po reklamie.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.

Car.

Eska Olsztyn.